0: SK2 Szczecin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

oczach. Top of shoulder, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna.

0: zdanie porek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: odnoś. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Mamy poniedziałek, 21 dzień września i dziś, w tym najcieplejszym momencie dnia na termometrach w Szczecinie, zobaczymy 14 stopni Celsjusza. Możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, więc warto pamiętać o parasolkach. Ciśnienie na stabilnym, średnim poziomie i w ciągu dnia będzie jeszcze rosnąć, więc nie przesadzamy z dużą ilością mocnej kawy. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy na głównych skrzyżowaniach.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Jedna Rosja wygrywa wybory do rosyjskiej Dumy. Według częściowych wyników partia Władimira Putina zdobyła ponad 57% głosów. Do Dumy mają wejść także cztery ugrupowania lojalne wobec Kremla. Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do wyborów. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jubilera w Limanowej. Do kradzieży doszło w piątek w jednej z galerii handlowych. Złodzieje wpadli wczoraj w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
4: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę.
5: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
2: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: SK2 Sport.
2: Zwycięstwa Lecha i Legii w Ekstraklasie. Lech przegrywał z Radomiakiem już od 16 sekundy, ale wygrał aż 5-1. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To pierwsza wygrana wojskowych z tym rywalem od prawie 4 lat. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Atletico Madryt pokonało u siebie Real 2-1. Królewscy nie mogli pogodzić się z porażką. Trener José Mourinho przyszedł na konferencję z kartkami ze zdjęciami, które jego zdaniem pokazywały brutalne faule, za które dwóch piłkarzy Atletico powinno zostać wyrzuconych z boiska.
7: No i mamy 2 minuty po godzinie 6:00. Poczekajcie, bo który to jest jej mikrofon? Ten?
8: Dobrze. Ciepło,
7: jest,
8: gorąco.
7: Udało się. No to co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przywitać Państwa bardzo miło i serdecznie.
8: W ten zimny poniedziałek.
7: Jaki zimny, zobacz.
8: Deszczowy, proszę.
7: Ja się dzisiaj zastanawiałem, co na siebie założyć. I w zasadzie pomyślałem sobie nic. No właśnie. Ale jednak założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem. Będzie ciepło, moi drodzy, i my się o to postaramy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Antonina Vandestral, dobrze powiedziałem?
8: Bardzo pięknie, tak jest,
7: no
8: poniedziałek,
7: i w końcu.
8: Bingo, jesteś super rano, poniedziałek, taki świeży, fresh.
7: 2 tygodnie i się nauczyłem, widzicie, a fresh, bo to wiesz co, to jest ten, antyperspirant się nazywa. Dobrze, lecimy, Agnieszka Chylińska już teraz.

0: леса.
1: Заскакуємо ще, а ку-ку, а я зараз ти.
2: Що ви так кричите, аж мені заткало.
3: No, аж ти заскочило.
1: Але то ми, наше було а ку-ку і ти що?
3: А я ж не повторю того другий раз.
1: Зараз ти.
2: Кукуруку.
1: Кукуруку, добре. Добре, троя сядай. 9 минут по 6. Czułe dzień dobry się z państwem w poniedziałek 21 września. Najpiękniejszy dzień tygodnia uważamy za rozpoczęty.
3: Ależ kłamiesz, mój drogi.
2: Oj, tak.
3: Ściemniać będziemy dopiero po godzinie 7.
1: Tak, będzie coś nowego. Będziemy coś dzisiaj ściemniać w poranku.
3: Ale wyjście, nie mogę doczekać, żeby was wszystkich w trąbę zrobić.
1: Tak, no? Ale na sam pierw, jak to mówił klasyk, najpierw trzeba podać numer telefonu 726-826-826 i zachęcić do jakby nagrywania głosówek na naszym radiowym messengerze, bo zawsze mamy do was jakieś pytanie z rana. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy takie trochę abstrakcyjne.
3: Bo, znaczy abstrakcyjne, nie abstrakcyjne. Wczoraj oglądałem po raz 6475. Nie Dr. Queen, nie, choć też lubię.
1: Klan.
3: Nie lubię poniedziałku. Jest taki film polski.
1: Już się nastawiałeś na dzisiaj.
3: Nastawiałem się na dzisiaj. Okay. Trzeba było sobie obejrzeć i przypomnieć klasykę polskiego kina. Tak się zastanawiałem. Kiedyś to mieli tytuły, nie? Kiedyś to wymyślali fajne tytuły. Teraz to już nie ma tytułów. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No to co? Idźmy w tym w takim razie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie lubimy poniedziałku, ja przynajmniej. A może jakiś inny tytuł, który by opisywał poniedziałek? Zapraszamy.
1: Macie jakiś już tak na bieżąco?
2: To my czekamy.
3: No nie, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł, to jaki to by był? No,
1: a w sensie chcesz nazwać poniedziałek tytułem filmu?
3: Tak.
1: Tak?
3: No.
1: No dobrze. No, ja nie wiem, nic mi na razie do głowy nie przychodzi.
3: Obgryzłem teraz skórkę, u mnie to będzie Rambo pierwsza krew. O.
1: Rambo pierwsza krew w poniedziałek. Dobrze.
2: A ja mam. Ja bym dała, lubię wracać tam, gdzie byłam.
1: W poniedziałek, w poniedziałek, dobrze. Ale to jest tytuł piosenki, wiesz?
2: Może być też film.
3: Piosenka, film, to za różnica, prawda? Ważne, że sztuka, nie?
1: Gdyby poniedziałek miał być tytułem, tak powiedzmy, jaki to byłby tytuł? Dajcie znać. SK2.
3: Czyli rozszerzamy, tak?
1: No jak już padło, to jak będzie. Padło.
3: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do głosóweczek, możecie pisać, SMS-y wysyłać, a możecie się chyba też do nas dodzwonić. Tak mi się wydaje.
1: Już odblokowałem w tym momencie, bo jak mówiłeś numer, to zapomniałem, ale jak już skończyłeś, to już odblokowane było.

0: To były dwa super chłopaki, takie same jak tutaj w studiu, Kuba i Kuba z Gniela. To widzicie, jaka jestem z rana, Wazelina?
1: No, trochę za dużo, troszkę.
0: Tłumacz to.
1: Tłumacz. Czekaj, poczekamy na taki utwór, żebyśmy my ci wazelinowali.
2: Ja jestem naiwny, nie, ale nie aż tak. No dobra, niech będzie.
1: 18. Dziękujemy, dziękujemy, Antoninko. 18 minut po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj o tym, jakby poniedziałek mógłby być tytuł
2: filmu, serialu, piosenki, czymkolwiek.
1: Czego, książki, no. Czego chcecie. To jaki to byłby tytuł? Z nami już Agata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wstałaś, usłyszałaś w radiu, co powiedzieliśmy i od razu co pomyślałaś, Agatka?
3: Ja pomyślałam od razu Harry Potter i Więzień Poniedziałku.
1: Proszę,
3: tak mi się to kojarzy.
1: Proszę bardzo. Ale to jest happy end tam, bo on z tego więzienia ucieka. Tego poniedziałku.
3: Tak, ale sam już tytuł mówi za siebie, że Więzień Poniedziałku. No, to już
0: no ale
3: tak
0: poniedziałek się
3: po
0: kiedyś
3: prostu
0: skończy, Agata. No. Także będzie wtorek.
3: I to jest właśnie pozytywna rzecz.
1: I mamy różdżkę, zaczarujemy ten poniedziałek, nie?
0: Kto ma, ten ma.
2: O, proszę bardzo, nie ujmuj sobie tak bardzo. Posłuchaj, Agatko, no dobra, ale to wiesz o tym, że jak ty zaczynasz tydzień od Harry'ego Pottera, to ten tydzień, wiesz, magicznie się może skończyć.
3: No. A różnie się może skończyć, kto to tam wie, do poniedziałku daleko.
2: Można zawsze coś wyczarować jeszcze na weekend.
1: Właśnie,
2: prawda?
1: Już, hokus pokus czary mary, już szwagier stoi pod furtką.
2: Nie o to się radzi. Agatko, fajnie, że jesteś z nami. Prezenciki lecą do ciebie. Pytanie do wszystkich innych słuchaczy, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł książki z filmu, z serialu, czegokolwiek, to jaki to byłby tytuł? Dajcie znać 7268268826 albo...
1: Messenger!
2: Messenger.
0: Tam też czekamy. Tak SK2.

0: obzywam się akwarium, bo jak ja to lubię.
1: To też a propos tych filmów, jeśli, no tak. Jeśli byście chcieli zatytułować poniedziałek tytułem jakiegoś filmu, serialu, piosenki, proszę, zapraszamy, będziemy jeszcze do tego wracać. 25 minut po 6, ale teraz trzeba zaśpiewać. Heizer, Heizer się ożenił, Heizer,
2: już się ożenił,
1: tak właśnie. Filip, tak, młody, znaczy nie taki młody, bo ma po 40
2: lat, 41. Ale ma młodą żonę.
0: Nie wypominaj mi wieku. Jesteśmy z jednego roku.
1: Nie, poczekaj, stop, tak. Uspokójmy się. Jesteś młodszy od Heizera.
0: Nie.
1: Tak.
0: Nie.
1: Z jednego?
0: Ten sam rocznik.
1: Ale to jest, a ty jeszcze z początku roku jesteś starszy od Heizera. Ty staruchu.
0: Nie taki już młody, tak czy inaczej.
2: Heizer jak Heizer, ale ta jego wybranka to jest bardzo młoda.
0: Filip Heizer ożenił się z miłością swojego życia, pisze dzisiejszy Super Express. Na pierwszej stronie widać Filipa Heizera, ale widać też i Zygmunta Heizera w bardzo białej, czystej koszuli.
1: Ale pięknej. Popatrzmy, koszula Zygmunta, koszulą Zygmunta. Popatrz na suknię panny młodej.
0: Jaki to jest kolor?
2: No, jaki może być? No biały.
1: No i bielszy nie będzie. SK2.
0: Ciekawe, czy na weselu wyszli na czysto.
3: SK2. 100% polskich hitów.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dziś przed wyjściem z domu radzimy przede wszystkim ciepło się ubrać, bo na termometrach aktualnie 11 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś też jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, więc pamiętamy o parasolkach. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie i cały czas rośnie. Na ulicach Szczecina też rośnie ruch samochodów. Już teraz uważamy w rejonie Bramy Portowej. Ciasno robi się także na Wyszyńskiego oraz przy Ku Słońcu.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To po strzelaninie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w kolejnych newsach. Historyczna porażka CDU w Niemczech. Partia kanclerza Merca zdobyła w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim niespełna 5% głosów. Po raz pierwszy w historii CDU nie będzie w parlamencie tego niemieckiego landu. Wybory wygrała AfD, zdobywając ponad 38%. Podwodna bomba u wybrzeży Norwegii. Na dnie morza leży niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W jego wnętrzu może być nawet 67 ton rtęci. Norweskie władze zastanawiają się, czy wydobywać toksyczny ładunek, czy zabezpieczyć wrak i go monitorować.

0: Och, ach, jak się słucha tego duetu. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK2. 22 minuty zostały do 7. O czym my to dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy?
1: O niczym.
0: Nie,
1: jak zawsze.
0: Zawsze o czymś rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł filmu, serialu albo jakiejś fajnej książki, to jaki to byłby tytuł na przykład? I proszę bardzo,
0: Paweł napisał coś.
1: Tak. Witam, ja bym nazwał poniedziałek tytułem I nie ma mocnych, pozdrawiam.
0: I nie ma mocnych, też by było dobre, nie?
1: Bo na poniedziałek nie ma mocnych, rzeczywiście.
0: Nie, to nie ma. Dobra, słuchajcie, są też głosóweczki. Ta od Sylwii, słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy chłodny poranek. No jakbym ja miała nazwać jakoś ten dzień tytułem, to no, z pewnością będzie to Dzień Świra. No. Wracam właśnie z nocnej zmiany w pracy. No jeszcze dużo dzisiaj mnie czeka, także no, na sen to za bardzo nie będzie czasu. Mam nadzieję, że inni jakoś lepiej zaczynają ten tydzień. Tego wam wszystkim życzę i pozdrawiam całą ekipę SK2.
0: Wszystkiego dobrego, Sylwia, nie damy się. Nie damy się
3: i
0: tak łatwo.
3: I też pozdrawiamy.
1: Pamiętaj, że w poniedziałek w mordę dać może dać.
0: Każdy. Ja też w ryj dać mogę dać. No. Dobra, jest jeszcze Asia.
4: Hej, ja mam propozycję. Tytuł filmu na poniedziałek. Po drodze. Bardzo fajny film. Kultowy z 79 roku. Polecam. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. To u mnie, to tak w sumie każdy dzień tygodnia można by było nazwać...
1: Że po drodze?
0: Po drodze, bo jak wracam z pracy, to zawsze po drodze coś muszę do domu kupić.
5: SK2.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7, a to oznacza, że trzeba uruchomić naszą maszynę, która pozwoli nam przeglądnąć wszystko, co się da z poprzednich lat, ale z tego dnia, który mamy dzisiaj. 21 września bierzemy na tapet i podróżujemy sobie do starych artykułów sprzed lat. Dzisiaj mamy który rok?
1: 2001.
2: 26.
0: No dzisiaj 26, tak, ale...
3: Ona to jak w dzienniku, ta w pierwszej ławce.
0: Co nie? Od razu.
3: Przepani jest dzień 26.
2: A dostałam piątkę?
0: Dobra, a news jest, news jest zaraz. Kiedy
1: dobra, lecimy,
0: raz?
1: Uwaga. 2001.
0: Dobrze.
1: Marynarze ze wszystkich jednostek marynarki wojennej od Świnoujścia do Gdyni wezmą udział w piątkowej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
2: Marynarze zostali przygotowani do odpowiedniego segregowania odpadów, zwłaszcza tych, które podlegają recyklingowi. Makulatura, szkło i złą. Będą oni sprzątać i segregować odpady, a także likwidować dzikie wysypiska śmieci, pisała Polska Agencja Prasowa 21 września 2001 roku.
1: No i widzicie, sprzątać nie trzeba wcale w dresach i brudnym podkoszulku. Można też sprzątać w marynarce.

0: A my mamy i damy. A dlaczego by nie? Mamy stówę, to damy stówę. Nie
1: dacie mi?
0: Nie tobie.
2: Mamy damę w studio, to ci chodziło,
0: mamy
2: tak?
0: Damę też, o, tak.
1: Dziękuję, dziękuję, jaki ty jesteś miły dla mnie.
2: Mówiłem, że przyjdzie czas rewanżu za tą wazelinę z rana.
0: Ładnie.
1: Co prawda obitą trochę, ale macie.
2: 5 minut zostało nam do 7. Słuchajcie, nowa zabawa w Radiu SK2 o poranku. Będziemy rozdawać, najpierw powiem, co rozdajemy, bo to zawsze przyciąga, nie?
0: Tak, no.
2: Mamy Władysława i nie zawahamy się go użyć. To znaczy, że się stówka do zgarnięcia jest.
0: To bez
1: ja bym miała stówę.
0: Jak ja bym miał stówę. Tak czy inaczej, stuba rzeczywiście do zgarnięcia. Po godzinie 7 zagramy sobie w grę, która nazywa się Ściemnia się.
2: Ściemnia się w SC2. Tak, na razie was zostawimy. Nie będziemy tłumaczyć zasad. Po prostu, kto jest chętny, żeby zagrać w nową grę, w nową zabawę na antenie Radia SK2, zgłasza się poprzez Messengera, dlaczego chce zagrać, no. Dlaczego chciałby zgarnąć stówę.
1: No
2: właśnie, dlaczego chce stówę. Albo SMS-owo na 726-826-826. Tyle!
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Słuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
1: Phonix Ból Uszu Max.
0: Słucham?
1: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
0: Phonix Ból Uszu Max?
1: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Wieje w Szczecinie, więc przede wszystkim nie stajemy, ani jeżeli możecie, drodzy kierowcy, nie parkujemy pod drzewami. Ruch na ulicach Szczecina nieco większy. Teraz uważamy w rejonie Bramy Portowej. Dłużej postoicie też przy Placu Szarych Szeregów. Noga z gazu na Staniewskiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Kłaniam się po raz kolejny. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach 13 stopni Celsjusza. Dziś jeszcze spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Ciśnienie na wysokim poziomie.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 7, Paulina Horbatowska, zapraszam na News Eski 2. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. 36-latek miał ranę postrzałową nogi, a 44-latek został postrzelony w rękę. Obaj trafili do szpitala.
16: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
15: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Trwa policyjne śledztwo, a dziś 52-latek ma zostać przesłuchany. Wybory w dwóch niemieckich landach i kolejny sukces AfD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała AfD, a w Berlinie zwyciężyła z kolei Lewica. To kolejne słabe wyniki partii kanclerza Niemiec, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei Lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
15: Przypomnijmy, 2 tygodnie temu AfD odniosła historyczne zwycięstwo w Saksonii. Partia zdobyła tam ponad 40% głosów. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
12: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja Humoru, Aleja Uśmiechu, Aleja Mózg, trudno powiedzieć.
15: Pod koniec września ma się rozpocząć remont Deptaka i to tam mogłaby powstać taka aleja.
18: SK2 Sport.
15: Kontuzje osłabiają reprezentację Polski jeszcze przed zgrupowaniem. Adrian Benedyczak złamał nadgarstek w piątkowym meczu w Turcji. Napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu i czeka go przerwa od gry. Uraz kolana ma też Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu nabawił się kontuzji podczas sobotniego treningu. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Ukraina przegrała z Rumunią 0-3. Tym samym Ukraińcy pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału. Do ćwierćfinału pewnie awansowali Francuzi i Włosi, pokonali odpowiednio Portugalię i Danię.
19: No dobra, słuchajcie, bo tutaj mój kolega, który wymyślił tę zabawę, się stresuje. Czemu się stresujesz, mój drogi?
20: Myślałem, że się nie zgłoszą, a się zgłaszają.
19: Zgłaszają się, spokojnie. Nowa zabawa już za chwilę w Radiu SK2. Już zdradzimy
21: już
19: nazwę.
21: No,
19: czy zdradziliśmy wcześniej?
20: Zdradziliśmy.
19: Ściemnia się w Radiu SK2. To będzie w tej godzinie premierowa pierwsza edycja. Jeśli ktoś chce się zgłosić, jeszcze ma czas. 726-826-826.
21: Albo Messenger. No. Stuwa czeka.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: I Antonina!
20: Powiedz teraz, dzień dobry.
21: Dzień dobry, ale teraz piosenka, zgadnijcie tytuł. Lubią to wasze dzieci i ja.
20: Bubulele. Tak jest napisane.
19: Bubulele.
21: Bardzo dobrze.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto grzeczny, ten grzeczny, kto niegrzeczny, ten niegrzeczny.
1: Siostro basen.
0: Basen!
1: Basen, siostro basen. Co z tymi basenami?
0: No, jest jakieś zamieszanie, ale to u nas w Polsce w ogóle?
2: Nie, to w Niemczech.
0: A, no to dobrze, bo tak widzę, że to jakieś zdjęcia jakieś, nie
2: basenów, wiem. No i, bo tam na zakończenie sezonu bazeny przejmują czworonogi.
0: No właśnie, za dużo ich tam widzę na tym
1: zdjęciu. Ale znaczy, że zaraz, jak ja wracam na czworaka na przykład, to też przejmuję taki
0: nie,
1: basen
0: chodzi
1: czy
0: o kogoś? Nie, chodzi o psów,
2: chodzi o psów. O psów chodzi, tak, o psów. Słuchajcie, tam jest tak, że jak zanim woda zostanie spuszczona z tych basenów, no to psy mogą wskoczyć do basenu, popływać, pobawić się z innymi psiakami, trochę wykąpać.
1: A, czyli tak, psy. Przez całe lato, rozumiem, kąpali się ludzie,
2: tak,
1: a pod koniec lata kąpią się psy,
2: tak,
1: żeby tej wody nie marnować.
2: Dokładnie tak.
0: No to w sumie okej, nie?
1: No ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy taki pies w takim basenie będzie pływał żabką czy pieskiem? SK2

0: Zupełna nowość. Wcale nie mówię o tym utworze, bo ten już troszeczkę ma ich troje. Razem, a jednak osobno na antenie Radia SK2, 17 po 7. Nowość zabawowa. Jarząbek wymyślił dla was specjalną, piękną, nową zabawę. Jak się fajnie nazywa?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: To jest taki paradoks.
2: 7:17 na zegarach, nie? Słońce wstaje, a tutaj ściemniamy.
0: Ściemniamy i to jak mamy Marię dzisiaj? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maria wraca z sanatorium, brakuje jej stówy, żeby dojechać do domu.
4: Co tam się musiało dziać? No.
0: Marysia, stuwa do zgarnięcia w naszej zabawie. Antoninka, przypomnie ci zasady.
4: Marysiu, najpierw Jarząbek i Wajda czytają swoje hasła i ich opisy. Ściemniać może sam Jarząbek, może też sam Wajda, ale ściemniać mogą też obaj. Ważne jest, zawsze jest jakaś ściema. Twoim zadaniem jest stwierdzić, kto ściemnia. Masz na to 5 sekund od momentu wypowiedzenia zdania. Kto ściemnia? Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Jeśli odpowiesz prawidłowo, zgarniasz stówkę, jeżeli błędnie, no to upominki od Radia SK2.
0: Dobra, to najpierw Jarząbek, ty mów swoje hasło.
2: Ścisz tam coś tam.
0: Kto tam się tak drze?
3: Już ściszamy.
2: O, dobrze, teraz dobrze. Dobra, to najpierw ja mówię, czyli Jarząbek, a później mówi Wajda, czyli Dawid Wajda. Dobra, to pytanie ode mnie. Uważaj. Starożytny skandynawski przyrząd do rozplątywania rybackich sieci, wykonywany najczęściej z kości wieloryba lub twardego drewna jesionowego, to lavabo.
0: Kanadyjska wioślarka, wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata Leslie Allison Thompson Weil urodziła się w 1959 roku.
4: Który ściemnia?
3: Jarząbek.
0: Dobra,
2: Jarząbek.
0: Padło.
2: Jarząbek, padło.
0: Padło,
2: że Jarząbek.
0: Padło, że Jarząbek.
2: No to co?
0: No to
2: sprawdzamy w takim razie. Moja droga, ale jesteś tego pewna? Może chcesz zmienić?
4: Ostatnia szansa.
2: No,
3: niech będzie Wajda.
2: Nie, już tak nie ma, Powiedziałaś Jarząbek.
4: Do dziennika,
2: drugie słowo do śmietnika. Tak więc uwaga, moja droga.
0: Yeah! Stuwa jest twoja!
3: Brawo!
0: Jarząbek ściemniał.
4: Jarząbek,
2: nikt nie odgadnie. Starożytny skandynawski przyrząd to nie jest lavabo oczywiście, bo to w kościele rzymskokatolickim naczynie liturgiczne służące kapłanom do mycia rąk.
0: No a kanadyjska wioślarka rzeczywiście to wielokrotna medalistka.
2: No i urodziła się w 59 roku.
0: I bardzo głośno słyszymy swoje radio. Dobra, pozdrawiamy Marysiu. Trzymaj się, pierwsze koty.
3: Ja się bardzo cieszę. Ja tańczę lambadę.
4: My też się cieszymy i dojedziesz do domu.
0: Tańczysz lavabo.

0: Szybkie tempo zapewniają elektryczne gitary. Tu SK2, 24 minuty po 7. Dzisiaj z rana ja jeszcze na przykład nie piłem kawy, bo nie, nam ja się też zepsuł ekspres.
1: Jeden ekspres jest daleko stąd, a drugi jest nisko stąd,
0: i nie
1: ale
0: mamy czasu
1: nie ma
0: do niego iść.
2: No to a propos picia, to mam dla was w poniedziałek pytanie.
1: O!
2: No. Czy wiecie, chłopaki, ile powinniśmy pić dziennie
0: kawy?
2: Wody.
0: A, wody.
1: No, no to wody. 3/4 albo pół litra.
0: Nie no, z litr.
1: Z litr?
0: Litr.
2: 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
0: Czekaj. No. 35 ml na każdy kilogram
2: tak
0: masy ciała.
2: Tak, no.
0: Uważajcie na jarząbka, bo wypije wszystkie zasoby pitnej wody na świecie.
3: SK2. SK2.
0: Chcesz coś powiedzieć?
1: Ha, ha, ha.

0: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
1: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Gastorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Gastoramie Smart Świnoujście.
9: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
10: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
9: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
10: Teraz nawet 2. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
9: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
11: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
12: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
13: To będzie ostatnia reklama. Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Poranny, poniedziałkowy szczyt komunikacyjny w Szczecinie rozpoczęty. Uważamy teraz na Mieszka I w kierunku Alei Piastów i dalej w kierunku centrum. Noga z gazu na Santowskiej 26 kwietnia. Ciasno jest na Janickiego. Dłużej postoicie także na Duńskiej, na Krasińskiego oraz na Chopina. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, dlatego warto mieć parasolki. Tylko trzymamy je mocno, ponieważ też mocno w Szczecinie wieje, a ciśnienie jest na wysokim poziomie.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z policji.
17: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
16: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Prezydent podziękował Polakom mieszkającym w USA za podtrzymywanie polskich wartości i budowanie relacji między oboma krajami. Jak mówił, Polonia jest ambasadorem Polski na amerykańskiej ziemi. Nawrocki od piątku przebywa w Stanach Zjednoczonych. To miał być największy na świecie łuk triumfalny. Plany zmienił Donald Trump. W Waszyngtonie zamiast pomnika ma powstać kompleks wojskowy. Ma on służyć m.in. jako magazyn broni i baza dronów. Monument ma mieć 76 metrów wysokości.

0: 22 minuty do godziny 8. Rzeczywiście to jest kosmos.
1: Kosmos to dopiero 2 miliony w rok zarobić. No, bo plotki z naszego polskiego show biznesu są takie, że Andziak, skojarzysz?
0: No.
1: No to jej mąż wygadał się, że ona w rok zarobiła 2 miliony na wyświetleniach z YouTube'a.
0: 2 miliony, ale no. Żeby było ciekawie, cała ta Andziak mówi, że jej zarobki mają teraz tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Wychodzi na to, że kiedy odpalamy YouTube'a, żeby obejrzeć jakiś filmik przed snem, to właśnie im tam stan konta w górę.
1: No, bo internet to jednak niesamowite miejsce. Kiedyś oglądało się Pszczółkę Maję, dzisiaj można obejrzeć Cudze Życie i nieświadomie finansować komuś drugie życie.
2: Widzisz, jakbyś nie oglądała Pszczółki Maji, tylko byś nagrywała jakieś tam andziaksy w internecie, to byś dzisiaj była influencerem, a tak to gucio. SK2

0: Ale kipi, ale wylewa się z tych głośników testosteron.
1: Ty, dobrze, jak my mamy testosteron, to ty co masz?
2: Progesteron.
3: Jaki ty jesteś mądry.
2: Ja byłem biolchem.
0: Czy ja
3: się
1: ciebie
3: znasz.
1: Pytałem? Ja się zapytałem koleżanki,
3: ale
1: czy ona wie,
3: ja nie zdążyłam, bo był pierwszy.
1: Kipi, no.
3: On po prostu pierwszy.
1: To ty jesteś ten, co siedzi w pierwszej łapce.
2: Ale w drugiej zazwyczaj siedziałem. W drugiej. To ja... Przymus Wajda, dzień dobry. 12 minut do 8 zostało, gazetkę masz.
1: Ty, jak
2: co
1: masz
2: tam
1: ten
2: jest jeszcze,
1: testosteron
2: powiedz
1: w sobie, to chcesz zostać ojcem? To się tak chyba łączy coś,
2: ale
1: nie?
2: Ale ja jestem ojcem już.
1: No ale pytanie, czy to tak działa, bo posłuchajcie, Michał Szpak wyznaje w dzisiejszym Super Ekspresie, no, że ma instynkt macierzyński.
3: Tak
1: powiedział. Aha. Chce zostać ojcem, mówi Michał
2: ale
1: Szpak.
2: Ale poczekaj, ma instynkt macierzyński i chce zostać ojcem.
1: No tak, tu jest napisane, no przecież gazety nie kłamią,
2: ale
1: nie?
2: W sumie to może być to i to w przypadku Michała.
1: Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Michał jest singlem, chciałem tylko powiedzieć,
2: ale bo Michał kiedyś udzielał takiego wywiadu, że on jakby, nieważne czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, on po prostu kocha człowieka.
1: Tak?
2: Tak, więc to może być się z tym wiązać, wiesz?
3: Ale zawsze może dla Szpaka jakaś sikorka albo sikor znajdzie się gdzieś tam.
4: SK2.
1: Sikor, że zegarek.

0: A wcale, że nie. Bo nie. Ja mam głowę całą.
1: Ja też mam głowę całą.
2: A ja nie mam.
1: O co sobie tego guza nabiłaś?
2: A dajcie spokój, w spiżarni o szafkę. A boli, ja wiem, że widać, zakrywam włosami, nie patrz się tak. Boli no, ale, mnie no, to.
1: Każdemu się zdarza.
2: Lodu mi przynieście.
1: Różne rzeczy się w weekend zdarzają i może tym się zgłosimy dzisiaj do państw miast, co wy na to. 726-826-826 SMS-owo albo na Messengerze, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: No bo jak się bawić, to się bawić.
1: Czyli jak się bawiliście? Czy wyszliście ze szwankiem, czy bez szwanku z tego weekendu? Jeśli ze szwankiem, to co się wydarzyło? To chcielibyśmy wiedzieć.
2: No ja jestem z wami w tym.
0: Ciekawe, jak wyglądała ta spiżarnia po prostu.
2: Nie wnikaj.
1: Gramy po 8 o prezent marzenia wartości 500 zł. Eskad.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Bykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Nowoczesny design, komfort, funkcjonalność i technologia, która sprawia, że każda podróż staje się przyjemnością. Teraz dostępna w leasingu Kinto One już od 555 zł netto miesięcznie. Dodatkowo przy zamówieniu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria. Poznaj pozostałą szeroką gamę modeli Toyoty i wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Mateusz Tomaszewicz, kłaniam się po raz kolejny. Mamy poniedziałek, 21 dzień września i od razu zaczynamy od utrudnień drogowych. Zwalniamy w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Noga z gazu w Alei Wyzwolenia i na Felczaka. Dłużej postoicie też na Mickiewicza, na Janickiego oraz na Wszystkich Świętych. Na termometrach 13 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna przede wszystkim przez ten wiatr jest nieco niższa, a ciśnienie na wysokim poziomie.
16: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy SK2. Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. Według częściowych wyników do Dumy wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą też cztery inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
19: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
18: Czas wyborów Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków na Rosję, w tym na samą Moskwę. W stolicy zginęły 3 osoby, trafiona została także duża rafineria. Kontrowersje wokół płatnych spotkań z prezydentem. Według Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z Karolem Nawrockim za opłatą nawet 100 tysięcy dolarów. Doniesienia skrytykował podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
7: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
18: Mówi prezydencki minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma to m.in. zachęcać amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Szczecinie. Nie wybuch odkryto w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Około 10 zaplanowano jego podnoszenie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A6.
20: SK2 Sport.
18: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed Ligą Narodów. Do Warszawy zjadą dziś piłkarze powołani przez Jana Urbana. W kadrze są m.in. kapitan Robert Lewandowski i debiutant Wiktor Nowak. Na zgrupowaniu zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benetyczaka. Pierwszy trening zaplanowano już jutro. W dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto. Porto pokonało Benfica Lizbona 3-1 w hicie Ligi Portugalskiej. W barwach zwycięzców zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W końcówce meczu na boisku pojawili się m.in. Oskar Pietuszewski, wracający po kontuzji.
21: Pan, panie Dawidzie, żeś pan tego nie widział, prawda?
22: Czego?
21: Ale ja to widziałem na własne oczy. Co ty żeś tam tą swoją fizjonomię nakładała?
23: Co cię to interesuje?
21: Ale one się tutaj malowały, wobec
23: sobie. Ale mogę ci dać, chcesz? Ja ci mogę dać.
22: Tak? Podczas tego serwisu informacyjnego?
23: No, mogę ci pożyczyć.
21: No, zobacz, jak wymalowano. Teraz.
22: Nie, to jest błyszczyk.
21: No się
22: to jest
21: tutaj.
23: Bardzo dobrze, Dawid, znowu
22: ja się
23: znam,
21: w radiu nie widać.
23: Ale wy widzicie.
20: Wajda i Jarząbek. Radiu SK2. SK2.
22: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Byliśmy w takim męskim gronie w tym studiu.
23: A to się zmieniło.
22: Tak, teraz już ładnie pachnie przynajmniej tutaj.
23: No. I ładny makijaż jest.
22: Tak, jest makijaż, jest błyszczyk, jest... Po prostu błyszczymy na antenie Radia SK2 za sprawą naszej Antoninki.
21: Dzień dobry. Choć poglądamy Dodę, tu musi być męsko.
22: 4,5 minuty po 8:00.

0: szok. Gdyby ktoś nagrał w piosenkę, co Maja Ząbek w głowie, to trzeba by było ją puszczać, nie wiem, po 23 czasami.
1: Albo w ogóle.
0: 10 minut po godzinie 8. Paulina przed chwilą w newsach mówiła o tym, że rozpoczyna się zgrupowanie przed Ligą Narodu. Czy, przepraszam, polecę starym typem, stereotypem. Droga moja, czy ty wiesz, co to jest Liga Narodów?
2: Oczywiście, że...
1: Że nie. A pamiętasz, co Paulinka tam mówiła dokładnie?
2: Tak, no, to pamiętam. O humorach pamiętam. Paulina mówiła, że w dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto.
1: Z FC Porto w dobrych humorach. Z innych klubów też w miarę dobrych humorach przyjeżdżają, bo tak to ogólnie jest, że nasi reprezentanci w dobrych humorach przyjeżdżają na zgrupowania, ale ze zgrupowania już wracają we wstrząśniętych i niezmieszanych.

0: Może nie wojna, ale bitwa na pewno. Bitwa dwóch zawodników w naszej kultowej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
4: To co? Mamy dzisiaj Martynkę i Artura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: A jak chórem?
4: Pięknie.
0: Stoicie koło siebie?
5: Chyba nie.
0: Chyba nie. Dobrze, słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, albo to zależy od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to wszystko jest jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, słyszałem, jasne słyszałem. Tak, no to Martyna zaczyna.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: Dobra, prawo to jest tu, dobra.
0: Zawsze musicie zastanowić, że prawo to jest tu.
6: Bo jest rano.
0: I co mamy?
6: D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Martynko, uwaga, 20 sekund.
4: Państwo.
5: Dania.
4: Miasto.
5: Dublin.
4: Znana postać.
5: Dawid Podsiadło.
4: Roślina.
5: Dąb.
4: Kolor?
5: Dyniowy.
4: Zawód?
5: Dentysta.
4: Samochód?
5: Dacia.
4: Imię?
5: Daniel.
4: Przedmiot?
5: Doniczka.
4: Rzeka?
5: Dunaj.
0: No już po, czasie.
4: To już po czasie,
0: ale
4: był.
0: Ładnie, ale bardzo ładnie.
4: Ja się trochę zawahałem, bo tam usłyszałem Lublin.
0: Nie, Dublin, Dublin. W no sensie, dobrze, nie wiem, różnie jest, niektórzy mówią Dublin, ale no pisze
4: nie,
0: się Dublin,
4: Dublin
0: nie?
4: Nie, mówi się też Dublin chyba.
6: Nie, był to Lublin.
4: Ale nie był, najważniejsze, nie był to Lublin.
0: Mi się wydaje, że jakby było N i ktoś by powiedział New York, New York, to też bym zaliczył.
4: Zaliczyłbyś?
0: Nie? Chyba
4: no
0: tak.
6: To ale na... czyli mamy 9.
0: Wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
4: Dziewięć. Jeszcze dyniowy chciałem
6: no
4: zobaczyć, jak wygląda. Jak będzie dyniowy i mi się
0: dyniowy,
4: podobał, to zaliczam.
0: Ja malowałem przedpokój kiedyś na dyniowy. Dawno i nieprawda. Dziewięć punktów dla Martyny. Arturze, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo. Czyli w drugą, Antonina.
6: Tak, tak,
0: niż
6: dobrze, jest dobrze,
4: drugie
6: już
4: lewo.
6: Wiem.
0: 9
4: drugie
0: punktów
4: lewo.
0: Masz do przebicia. Jak coś, jaka litera?
4: O, F. Kolejna.
0: F. E. F. F. Jak fiu, fiu, fiu. F jak fiu, fiu, fiu. Litera F. Arturze, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Francja.
0: Miasto.
5: Florencja.
0: Tytuł filmu.
5: Frozen.
0: Imię.
5: Filip.
0: Roślina.
5: Frezja.
0: Potrawa.
5: Falafel.
0: Zawód.
5: Fotograf.
0: Samochód.
5: Ferrari.
0: Ach, no, to Ferrari już by było po czasie.
4: Gdybyś się nie zastanawiał nad tym Frozenem, to ale... myślę, że dałoby radę.
0: No, albo Fuchs, polski film, można było
4: na
0: powiedzieć.
4: Na przykład, nie?
5: Można było.
0: No, można było, nie, ale na... i tak ci bardzo dobrze poszło.
4: Klasowi zawodnicy.
0: Ale nawet jakbym samochód ci zaliczył, bo tak był na granicy tego czasu, to by było 8. Ale jest 7. Jest 7, Artur. 7, 9. 7, 9, a to oznacza... Martyna, wiesz, co oznacza, nie?
5: Tak.
0: Prezent marzeń jest twój, Martynko, do Artura nagrody.
5: Dziękuję.
0: Pocieszenia, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Pierwsze koty za płoty, drugi raz użyję tego sformułowania w tym tygodniu. Mhm. Pierwsze koty za płoty z państwami i miastami.
4: Co to oznacza?
0: No, że jak masz kota...
4: No, nie, bo powiedziałeś, Martyna, wiesz, co to oznacza.
0: Że koty za płoty?
4: Tak. Chcesz, żebyś mi to wytłumaczył poza anteną.
0: Że pierwsze koty za płoty?
4: Tak jest.
0: Zaraz ci wytłumaczę.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale tak szczerze, to nie wiem, czemu tak się mówi.
6: To my ci wytłumaczymy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Rzucamy wysoki, piąty bieg, teraz już nawet i siedmioskrzyniowe są te skrzynie biegów, jak coś. Ale dobra, piąty bieg to też wysoko, 25 po 8.
1: Nieważne, bo do dzisiaj można głosować na to, czyje wizerunki pojawiają się na nowych banknotach euro.
2: Tak, prawdę rzeczesz. Przyjmijmy, że tak, jedną z kandydatek, która ma się pojawić na dwóch dyszkach w Eurasach, jest wybitna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Ma być na 20 euro.
0: Myślałem, że się pomylisz, że powiesz pianistka. Ale dobrze, trzeba głosować, jak Polka będzie na 20 euro. Może w końcu jakaś kasa będzie wyglądała przynajmniej na mądrze wydaną. SK2.
2: A jak takie 20 euro wydasz na drobne przyjemności, to na twojej twarzy od razu pojawi się promienny uśmiech i człowiek będzie rad.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Korki, korki i jeszcze raz utrudnienia. Zwalniamy teraz na Matejki w Alei Wyzwolenia. Noga z zarazu na Stalmacha, na Jana Skolna i w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Dużej postoicie też na Kolumba. Prawa część miasta. Tutaj zwalniamy na Leszczynowej, na Hangarowej oraz na Struga. Na termometrach aktualnie 13 kresek. Temperatura odczuwalna przede wszystkim przez wiatr jest nieco niższa. Dziś jeszcze może w Szczecinie popadać deszcz, więc pamiętamy o parasolkach. Tylko trzymajcie je mocno, bo w Szczecinie wieje.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wielka akcja stołecznej policji w całym kraju. Funkcjonariusze zatrzymali 101 osób, w tym poszukiwanych przez sądy i prokuratury oraz obcokrajowców. W działaniach wzięło udział 700 policjantów, którzy sprawdzili 800 miejsc w całym kraju. Do sprawy będziemy wracać. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
12: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
13: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
11: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś w Gdyni startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Produkcję będzie oceniać jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a główną sceną festiwalu będzie Teatr Muzyczny. We'll be right back.

0: Kawa już niestety.
1: A, widzisz, ale zimna też jest dobra i to w radiu
0: oczywiście,
1: do tego
0: że tak.
1: Często też jesteśmy
0: graj
1: przyzwyczajeni.
2: To za robotę się weźcie.
0: Czarny, jak to się nazywa? Baranie. Graj czarny baranie, ten sygnał, bo to zaczynamy teraz kącik odkurzająca, więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Dziś, teraz nawet, cofamy się do 2008. Nie każcie mi liczyć, ile to lat temu.
2: Narodowy Bank Polski organizuje Dzień Otwarty. Będzie tam można m.in. wziąć do ręki sztabkę złota wartą około 760 tysięcy złotych. Zwiedzać gabinet prezesa, zjeść czekoladową monetę, zobaczyć konwój pieniędzy, czy własnoręcznie wycisnąć pamiątkowe żetony z modeliny.
0: O, proszę bardzo. Wirtualna Polska o tym pisała 21 września 2008 roku.
1: Jest kilka różnic. Jest kilka różnic.
2: A jaki?
1: Wtedy... 2008 rok, sztabka była po 760 tysięcy, dziś prawie 5 milionów, taka sztabka złota w Narodowym Banku Polski. Tak, i dziś już byście nie zjedli czekoladowej monety, bo prezes NBP zachęca do zupełnie czego innego.
3: Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej, bo wiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C, ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest.
1: Lubimy, nie?
0: A w banku, wiadomo, kapucha jest.
1: Tak.
0: I
1: życzymy wam, żeby zawsze była. 19 minut zostało do 9. Nowość, totalna nówka, sztuka, świeżynka od Sanach, ale to brzmi cichosza.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Są dane Komendy Głównej Policji. Tak, oni opublikowali najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych.
1: I okazuje się, że ponad 72% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2025 roku spowodowali mężczyźni.
2: Naprawdę? Ale to pokazuje coś ciekawego w ogóle. Widzicie, jakie mamy czasy? To już nie są czasy dżentelmenów.
0: Nie.
2: Czasy dżentelmenów
0: już dawno za nami.
2: Tak. Dziś, panowie, po prostu źle się prowadzimy.
0: Na pewno o to chodzi.
2: Na pewno.
1: O to tak sobie tłumacz.
0: Ale dla wszystkich uważności, bezpieczności, przyczepności, szerokości. Dziękuję.

0: Agnieszka Chylińska to jest taki typ takiego, wiecie, klienta w sklepie, idealnego, no. Prawda? Bo pani mówi, nie mam jak wydać pani tego grosika. A Agnieszka Chylińska, nie trzeba.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba. No widzicie.
1: Myślałem, że do tytułu piosenki będziesz się doczepiał, że idealna klientka drzwi będzie kupowała w jakimś markecie budowlanym. No. Te wejściowo-wyjściowe, prawe, lewe, lewe, prawe albo obrotowe.
0: Podchodzisz do tego sprzedawcy, a on do ciebie, tam są drzwi.
1: No. I Kasia już nam tak mówi, że tam są drzwi, pokazuje delikatnie, żeby...
2: Halo!
1: No właśnie.
2: Jakie halo? Już.
1: Halo to się przez telefon mówi. Właśnie, w radiu no tak. Się mówi dzień dobry albo dobranoc. My mówimy dobranoc, nie? Dobra, do jutra.
2: Do jutra.

0: bo to mój zbuntowany anioł. Zbuntowany anioł.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. Kośnik ceny w dół.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 12 stopni Celsjusza. Dziś możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, więc warto mieć przy sobie parasolki, tylko trzymamy je mocno, bo w Szczecinie także mocno wieje. Ciśnienie na wysokim poziomie, więc nie przesadzamy z mocną ilością kawy. Dodatkowo przypominam, że ruch na ulicach Szczecina nadal wzmożony. Zwalniamy na Krygiera i Metalowej. Uważajcie także na Struga i na Gdańskiej.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Powodem jest silny wiatr, który łamał drzewa i konary, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
12: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
11: Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa, blokujące drogi. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do południa. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrzeże od Świnoujścia aż po Łebę.
13: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. NATO gotowe na ewentualne eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
11: 96-letni Sobiesław Zasada znów na rajdowej trasie. Legendarny kierowca wystartował w Buenos Aires. Przed uczestnikami ponad 3300 km. Zasada wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
1: SK2 News, Szczecin.
10: Mateusz Tomaszewicz, hiszpańska klątwa przerwana. Zwycięzcą 33. edycji Invest in Szczecin Open został Nicolas Sanchez Izquierdo. Hiszpan po 3-godzinnym meczu pokonał Brazylijczyka Thiago Monteiro 4-6, 6-3, 7-6.
15: So tough. To był ciężki mecz. Jestem bardzo zmęczony. Myślę, że mój rywal zaczął naprawdę dobrze, ale potem ja wprowadziłem kilka drobnych zmian i na koniec to był niewiarygodny roller coaster.
10: Powiedział po meczu zwycięzca. Pogoń Szczecin pokonała na wyjeździe Piast Gliwice 2-1. Bramki dla naszej ekipy zdobyli Sanchez i Czurlinow.
16: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry przy poniedziałku, a może być to dzień dobry, jak najbardziej, bo mamy w kalendarzu dzisiaj Dzień Pokoju, więc tylko spokój nas uratuje. Gramy wam 100% polskich hitów. Na początek przychodzę do was z kwiatem, żeby nie było, że nic wam nie daje w tej naszej relacji. Kwiat jabłoni, już teraz, przed nami.

0: Wybuch radości. Big Day, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No właśnie, to będzie gorący dzień lata, bo mecz reprezentacji Polski przed nami. Już w ten piątek gramy z Bośnią i Hercegowiną. No niestety, nasza kadra, której skład ogłosił w piątek Jan Urban, zmaga się z poważnymi problemami z powodu kontuzji, z udziału w meczach Ligi Narodów. No musieli niestety zrezygnować, między innymi bramkarz Kamil Grabara, no i też napastnik Adrian Benedyczak. Trener musi teraz sobie na spokojnie wszystko poukładać, poszukać nowych rozwiązań personalnych w zespole. Powiem wam, no tak, czuję się jak Kazimierz Wielki. W piątek zastałam polską kadrę murowaną, a dziś widzę połamaną.
1: SK2.

Jeśli jeszcze żyjecie w trybie wakacyjnym, to ja teraz zabieram was do Grecji. Nie sama, bo z pewnym hitem Krzysztofa Krawczyka, który mocno Grecją się zainspirował. W jednym ze swoich wielkich przebojów Krawczyk mocno czerpał z muzyki śródziemnomorskiej oraz popowych przebojów Demisa Roussosa. Żeby nadać autentycznego brzmienia, w tej piosence wziął udział grecki muzyk Kostas Dżokas. Można się teraz wczuć. Przed nami rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk.

To chłopaki i ich chłopaki, czyli nowość w Radiu SK 2. Kuba i Kuba mocno trzymają swoją pozycję w gorącej polskiej dwudziestce, bo chłopaki od jakiegoś czasu okopali się na miejscu szóstym. Ja nie wiem, chyba rozbili po prostu bazę jak w piaskownicy i dzielnie trzymają pozycję w notowaniu. Jeśli ten kawałek mocno wam przypasował, to możecie oddać na niego swój głos na sk2.pl. Warto

0: Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Dobrze brzmi, prawda? Dobrze brzmi jak na utwór, który powstał w błyskawicznym tempie, dosłownie napisany na kolanie w latach 90. Ale dzięki niemu solowa kariera pana Artura dostała skrzydeł. Faktycznie ten Nowy Jork okazał się dla niego szczęśliwy. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zbliża się 10, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Zaczynam od ważnej informacji dla kierowców. Szosa Stargardzka na wysokości Szczecina jest zablokowana, tak samo jak A6 na odcinku między węzłami Dąbiej i Podjuchy. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej w Szczecinie. Za to uważamy w rejonie Ku Słońcu i Okulickiego. Na termometrach mamy aktualnie 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna znacznie niższa. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu.
7: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu. Zaczynamy od tego tragicznego wypadku między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Na miejscu pracują teraz cały czas służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z wypadkiem są opóźnienia pociągów. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w Szczecinie, w rejonie węzła Kijewo. Ruch został tam wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
6: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
7: Akcja ma potrwać jeszcze pół godziny. Wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po 21:00. Na pasie w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami, zderzyły się samochody. Za kierownicą jednego z nich siedziała 31-letnia Kinga Duda.
8: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
7: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
8: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
7: Kielecka policja potwierdza, że kierującej nic poważnego się nie stało. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Iga Świątek, 9 w najnowszym rankingu tenisistek. W czołówce nie zaszły zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
5: SK2 News, Szczecin.
6: Mateusz Tomaszewicz. W Szczecinie powstanie ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Władze miasta podpisały umowę na budowę obiektu.
9: Będzie się to skupiało na 7 salach terapeutycznych i 3 salach rehabilitacyjnych.
6: Mówi prezes spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie Radosław Tumielewicz. Koszt to ponad 16 milionów złotych. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się podnoszenie bomby z czasów II wojny światowej. Kierowcy muszą uważać w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie.
10: A po co to takie rankingi? A na co komu to tworzyć w ogóle? Że niby spadła Iga na 9 miejsce? U nas w Polsce takie zestawienia totalnie są bez sensu, bo i tak dla nas Iga będzie numerem 1 wśród naszych tenisistek. Tak wam powiem, a u nas też w rankingach wygrywa polska muzyka. Oskar Sims, Sarsa. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
11: No to gramy.
5: 10 hitów.
11: Najlepszych polskich hitów.

elektryzująca. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. To ja teraz o historii, która zelektryzowała, słuchajcie, pół Podhala. Dwóch turystów z Korei Południowej zwiedziło sobie Zakopane i na media społecznościowe wrzucili też rolki z wyprawy na morskie oko. Byli ogólnie zachwyceni tymi malowniczymi, tatrzańskimi krajobrazami, ale też próbowali bezskutecznie targować się z góralami o cenę przejazdu fasiągiem. Ostatecznie nie dobili targu i wrócili na piechotę. Dla mnie to jest niezwykle pokrzepiające, że najszczerszy zachwyt nad naszymi krajobrazami przychodzi czasem z drugiego końca świata, przypominając, że lokalny folklor potrafi zaskoczyć każdego, kto ma w sobie odrobinę dziecięcej ciekawości.

0: No ja bym do tego błękitnego nieba to dorzuciła jeszcze koszyk pełen grzybów i szczęście wielkie człowiek wtedy czuje. To zespół Golden Life w Radiu SK 2. Ja grzybów zbierać nie lubię, za to jeść jak najbardziej. No i jest problem, bo ja i podobni słuchacze słono płacimy za to, że nie chce nam się iść do lasu na poszukiwania grzybów. Czytam, że na przykład za takie borowiki na różnych targach trzeba płacić nawet 90 zł, słuchajcie, za kilogram. Jak człowiek widzi takie ceny, to mimo, że to borowiki, to z ust wyrywa się gromkie o kurka.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: 8200, 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sprawdź w Lidlu.

0: komu zdarza się odwiedzać socjale Kleo, ten wie, że jest ona zadeklarowaną jesieniarą. O tej porze roku wyznaje tylko kocing z książką i dobrą herbatą, z tego co przynajmniej widziałam na jej stolisach. No i ja też popieram takie podejście, lepsze takie niż jakby człowiek miał się smucić, że przecież zmienia się pora roku. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: I po reklamie.
16: Bomba w rejonie węzła Kijewo została podniesiona, zabrana, a to oznacza, że wznowiono ruch na A6 i na szosie Stargardzkiej. Za to zwalniamy w Szczecinie, przede wszystkim na ulicy Wyspiańskiego. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Tworzą się korki. Termometry pokazują 13 stopni Celsjusza. Nadal wieje w Szczecinie, a ciśnienie cały czas znajduje się na wysokim poziomie.
0: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
17: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
0: przekazał Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten twierdził, że jest sprawcą zdarzenia.
17: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
0: Dodaje Izdebski, przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
15: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
0: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Załamanie pogody w Tatrach. Po słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach także śnieg. IMGW prognozuje nawet 10 cm białego puchu. Topr odradza teraz wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topr.
18: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
0: Dlatego Topr odradza wyjście w góry. W razie wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy silnym zachmurzeniu ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
10: SK2 News, Szczecin.
16: Mateusz Tomaszewicz, Lewandowski z hat-trykiem na kortach. Dariusz Lewandowski wygrał trzeci raz z rzędu Serc Open, tenisowy turniej artystów. W finale pokonał Jacka Mezomeyera.
19: Bardzo jestem szczęśliwy, szczególnie, że mecz nie był łatwy. Jacek Mezomeyer postawił dosyć trudne warunki, wyczuł, czego nie lubię i to grał.
16: Mówi Lewandowski, wśród kobiet najlepsza okazała się Joanna Koroniewska. To szansa dla rodzin, które są w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkańcy Szczecina będą mogli się starać o najem socjalny od 12 października. Program dotyczy rodzin, które nie są w stanie samodzielnie utrzymać mieszkania.
20: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zabiorę was w podróż wehikułem czasu. Skoczymy sobie do lat 80. A na początek Natalia Nykiel. I mamy 3 minuty. Po godzinie 11 gramy. No.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: nigdy nie wiadomo, co nas czeka w drodze, więc warto się ruszyć, tak po prostu. Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, tak wam gramy w Radiu SK2. I te moje słowa potwierdza historia z Czerska, słuchajcie. Tam dziewięciolatek podczas takiego zwykłego zwiedzania odkrył na zamku srebrną zabytkową monetę z XVII wieku. Zobaczcie, jak zaskoczeni musieli być rodzice. Weszli do zamku ze swoim dziewięciolatkiem, a wyszli z archeologiem, już z pierwszym swoim odkryciem na koncie. No piękna sprawa.
1: SK2.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Wyobrażacie sobie zyskać sławę mając zaledwie 19 lat? Taka jest historia współzałożyciela zespołu Universe, Mirka Bregułę. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W roku 92 na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój, a jednak pik popularności zespół osiągnął 2 lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. Tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: Bero i Wychowane w Polsce to nowość w Radiu SK2. Jakub ostatnio podzielił się przemyśleniami o tym, że jego trasa koncertowa w sumie dobiega końca, ale w sumie to chciałby postawić jeszcze taką koncertową kropkę nad i, więc uwaga, 4 października wstępnie planuje spotkanie z fanami w Warszawie. Zapowiedział na swoich mediach społecznościowych, żeby sobie zapisać tę datę i na tym spotkaniu, słuchajcie, będzie można usłyszeć, być może, nowy, niepublikowany singiel. Więcej Bero nie zdradza, ale i tak myślę, że to idealny prezent dla fanów z okazji nadejścia jesieni.
1: SK2. Reklama.
2: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach.

0: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.

0: jesienią to w sumie każdy walczy o swój kawałek podłogi, swój kawałek koca, kanapy i dobrej książki też przy okazji. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam 100% polskich hitów. Za to o naszą uwagę powalczą za chwilę newsy. Te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
8: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS 55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
7: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
8: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
7: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
9: Changan CS 55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio S.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Nowoczesny design, komfort, funkcjonalność i technologia, która sprawia, że każda podróż staje się przyjemnością. Teraz dostępna w leasingu Kinto One już od 555 zł netto miesięcznie. Dodatkowo przy zamówieniu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria. Poznaj pozostałą szeroką gamę modeli Toyoty i wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
15: I po reklamie.
16: Samo południe termometry w Szczecinie pokazują 14 stopni Celsjusza, jednak przez ten wiatr temperatura odczuwalna jest znacznie niższa. Przewaga chmur, ale padać już dzisiaj nie powinno. Przynajmniej tak twierdzą nasi radiowi synoptycy, a jest szansa, że pojawią się promienie słoneczne. Ciśnienie w Szczecinie na wysokim poziomie. Ruch na ulicach Szczecina nieco wyższy. Zwalniamy teraz w rejonie ulicy Wyspiańskiego. Dłużej postójcie w Alei Wojska Polskiego. Noga z gazu na Wyszyńskiego.
17: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Trasa wciąż nie przejezdna. Służby wyjaśniają przyczyny porannego dramatu na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
18: Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
17: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągu.
1: pociągów.
17: Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał trzech biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię zasadniczą oraz uzupełniającą.
15: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
17: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają przesłuchania. Znaki drogowe i słup oświetleniowy uszkodzone przez lufę czołgu. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekazują służby, to nie błąd ludzki, a wynik awarii technicznej przewożonego sprzętu. Przyczyny tej awarii będzie teraz ustalać żandarmeria wojskowa.
5: SK2 News, Szczecin.
16: Mateusz Tomaszewicz, ruch przywrócony, akcja seperu w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
19: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
16: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Zawodnik Dumy Pomorza po raz kolejny w najlepszej jedenastce kolejki. Darko Czurino z Pogoni Szczecin wyróżniony. To po meczu z Piastem Gliwice, gdzie zdobył zwycięską bramkę. Gratulujemy.
20: Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
20: Nowy tydzień. Dopiero nam się rozkręca, ale już powolutku szykują się zmiany w garderobie, bo to jest ten tydzień, kiedy pożegnamy lato, a powitamy...
17: No jesień oczywiście, no, i zaczyna się mocno krótkie. Jesiennie ten tydzień, jak tak patrzę po mapach.
20: Krótkie rękawki już idą delikatnie w odstawkę, nogi będziemy chować pod kocykiem, a wieczorami, no co będziemy robić wieczorami?
17: Ciepła herbatka.
20: No, albo szukać kogoś, kto nas rozgrzeje.
21: Bez reklam, jeden po drugim.
22: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
20: A rozgrzeją was w tej godzinie Daria Zawiałow, Doda, Margaret również, Sylwia Grzeszczak, a te gitarki to już są gitarki, które gra Warius Manx. No i przypominamy sobie, jak ta jesień się już nam zbliża, jeszcze to lato, a nawet wiosenkę? No bo to tytuł maj, Wesce 2 Kowalski, witajcie.

0: va.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Bardzo optymistyczna piosenka. Nie martw się, uśmiechnij się. Nie tylko ty zaczynasz nowy tydzień. Jest nas wielu, a w Esce 2 najwięcej tylko polskich hitów. I teraz Kamil Nosel, który będzie nabijał w butelkę swojego imiennika.
1: Nosel wkręca. Halo.
2: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg tutaj ręka, tak? 17, to pan?
1: Tak, dokładnie.
2: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
1: Nie, nic się nie działo do tej pory.
2: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
1: Dobrze.
2: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
1: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie robią?
2: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę, i dalej idą w uśpienie.
1: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
2: dogadać. Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
1: Odkażony, dobra.
2: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
1: Dobrze, zwykły analogowy zegarek,
2: tak zwany budzik, proszę pana. I jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
1: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Będę miał zegarek najwyżej i na zegarku najwyżej. Sobie ustawię.
2: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek.
1: Tak, no myślę, że to
2: żeby,
1: nie będzie.
2: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
1: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
2: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
1: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
2: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut. I jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
1: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę, czy tam na ileś. Ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
2: Tak.
1: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
2: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
1: Okej.
2: Okay. No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
1: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
2: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
3: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
1: O, bo ja kurde, skądś ten głos znałem. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie? Nosel wkręca.

0: to piosenka o babci, ballada o niej, o babci. Daria Zawiało w Westę 2, a teraz mam dla was taki hit i to nowość, idealny. Na sezon kolorowych liści, kasztanów i sweterków, Artur Rojek, Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi
0: w SC2. Mówi.

0: Jeden z największych hiciorów Małgorzaty Ostrowskiej, a tylko hity w SC 2 gramy i tylko polskie. Meluzyna przed chwilą za 20 minut, godzina 13, to teraz patrzę jeszcze w internecie, świecie, co się ciekawego dzieje. I kochani, no mamy powody do dumy, legendarny polski kierowca rajdowy, polski zaznaczam, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. 3000 kilometrów ma do pokonania, kochani, 96-letni Sobiesław Zasada. Podziwiam. SK2. Mój dziadek ma 86 lat i jak jedzie samochodem, to tylko do sklepu, no i do kościoła w niedzielę.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to może...

0: wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutino Scorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Wy jeszcze nie musicie, ale my w Radiu SK2 dajemy już w poniedziałek specjalnie dla Was siebie 100% tylko najlepszych polskich hitów. Sun & Grace, Filip Lato właśnie teraz. Odprowadzają nas do godziny 13, o której punktualnie najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarni.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Szczecińscy kierowcy, uważajcie teraz na Piastów w stronę Narutowicza. Gęściej może być również dalej w kierunku Mieszka I. Ponadto Aleja Wyzwolenia, Kołontaja, Dibuła, Wyszyńskiego i Kolumba w stronę Tamy Pomorzańskiej. Właśnie tam ściągnijcie nogę z gazu. Prawa strona miasta, zwolnijcie na Wiosennej, Struga, Zwierzynieckiej, Pomorskiej i na Jugosłowiańskiej w kierunku Goleniowskiej. Na tę chwilę mamy 16 stopni na termometrach. Jeżeli popada, to dopiero wieczorem. Ciśnienie jest na lekko podwyższonym poziomie.
14: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził premierowi. Usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska. Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
15: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
14: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy i znieważających konstytucyjne organy państwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest Rafał Różycki.
16: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
14: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. A zanim Liga Narodów, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra Jana Urbana rozpoczyna przygotowania do pierwszych meczów i walki o powrót do kontynentalnej elity. Wśród powołanych są zarówno doświadczeni zawodnicy, chociażby kapitan Robert Lewandowski, jak również nowicjusze, m.in. Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slawii Praga. Pierwsze treningi już jutro w Warszawie.
1: SK2 News, Szczecin.
13: Krzysztof Baziuniak. Sezon na grzyby trwa. Sanepid ostrzega. W lasach w rejonie Szczecina możemy spotkać miłośników grzybobrania. W tym czasie warto pamiętać o tym, aby zbierać je do przewiewnych koszyków, nie podnosić tych blisko drogi, czy nie jeść grzybów, których do końca nie jesteśmy pewni. W razie potrzeby można je zanieść do każdej stacji sanepidu.
2: Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z bezpłatnej oceny grzybów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
13: Mówi Małgorzata Kapłan z WSSE w Szczecinie. W ostatnich latach sanepid nie odnotował zatruć grzybami.
12: Powoli rozkręca nam się sezon na rozgrzewanie, prawda, panie Kubo?
7: Coraz bliżej.
12: Jedni albo wybierają sobie taką gorącą czekoladkę, załóżmy. No, słodycz jeszcze nikomu nie zaszkodziła, o tej porze zwłaszcza. Co jeszcze można takiego dobrego rozgrzewającego sobie strzelić? O, kawkę, załóżmy.
7: O, oczywiście.
12: Z cynamonem, ale też mam coś, co rozgrzewa bardzo dobrze, smakuje idealnie, a jak już rozgrzewa, to od środka. Co takiego?
17: 10 hitów.
18: 10 najlepszych polskich hitów.
19: I jeden po drugim.
12: Bez używania czajnika podnosimy temperaturę ze smolastym. Herbata z imbirem. Smacznego. W ten

Nie wiem, ale wiem, że w Escek 2 gramy tylko polskie hity. Bajmy i noc po ciężkim dniu, noc poślubną miał w ten weekend pan Filip Heiser, czytam w kolorowej prasie. W kościele w Krakowie powiedział tak ukochanej Biance. Zacytuję nagłówek. 41-letni Filip Heiser poślubił 20-latkę. Coś w tym jest, że córki szukają mężczyzny, który jest podobny do

0: No może nie jest lato, ale mamy lata 80 teraz w SC2. Tutaj nas wyrzucił wehikuł czasu i jesteśmy u boku samego pana Andrzeja Rybińskiego, który w tamtych latach, w 80-tych, na początku 80-tych, był w delikatnym dołku po rozpadzie takiego zespołu jak Andrzej i Eliza. Nie wiedział, co ma robić, czy ma grać, czy ma nie grać. Łapał za gitarę, szukał nutek, szukał melodii. Nawet miał jechać do Opola, ale kręcił nosem, że może nie. Ale jak jego żona o 4 rano, już wtedy Jolanta, spakowała jej rzeczy, powiedziała: jedź, Andrzej, masz jechać do Opola. Zobaczysz, że z tym numerem ci się uda. No i tak zrobił. Posłuchał żony, pojechał i zdobył nagrodę za ten kawałek.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Możesz nie wierzyć w siebie, możesz nie wierzyć w sukces, możesz się snuć po kątach, ale jak żona mówi: jedź, bo ja w ciebie wierzę, to się dzieje naprawdę. Chłopak z gitarą, który wygrał Opole z tym numerem, idąc przez życie, nie liczy godzin i lat. Andrzej Rybiński.

0: Jeszcze raz zagłosujcie na nią. Gorąca Polska 20, kochani, tutaj nie ma jury, nie ma komisji, nie ma pana w garniturze, który mówi, o, ta piosenka zasługuje na 7 miejsce, czy na pierwsze, czy na drugie. Bo to wy decydujecie. Wasze głosy albo wynoszą numery na szczyt, albo zsyłają je na dół. A ten numer od Wiktorii Kidy, co mi tam, czeka właśnie na wasze plusiki. SK2. Pozmieniajcie tam trochę kolejność na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.

0: Niektórzy nazywają tę piosenkę Z Tobą odeszły anioły. A to jest Eli, Lama, Sabachtani i Wilki w SC2. Wielkimi krokami zbliża się też godzina 14. Już za chwilę te sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobrych chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Na szczecińskich ulicach mamy aktualnie szczyt komunikacyjny. Kierowcy dłużej możecie postać na Cukrowej w kierunku Warzymic oraz na południowej stronę ku Słońcu. Uważajcie też na Piastów Jagiellońskiej w okolicy Placu Grunwaldzkiego, na 5 lipca i na Wawrzyniaka w stronę Mickiewicza. Gdańska Energetyków, tam również ściągnijcie nogę z gazu. Prawy brzeg, uważajcie na Granitowej w kierunku Klucza oraz na Struga i Gryfińskiej. 17 stopni wskazują teraz termometry. Parasolki mogą się przydać, ale dopiero wieczorem.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a noworodka włożyła do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia i rozważa apelację. Ważne spotkanie prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przeleci też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
20: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. Gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
1: Przypomnijmy, gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla podopiecznych salę z widokiem na jedną z najstarszych puszczy w Europie.
21: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, w całości dopełni zapach.
1: Mówi Rafał Paczos, kierownik biura zarządu hospicjum. Na realizację projektu założono zbiórkę, szczegóły dostępne na stronie placówki.
17: SK2 News, Szczecin.
22: Krzysztof Basiuniak. Szczecińscy fani tenisa wypełnili korty przy Alei Wojska Polskiego. To podczas 33. edycji Invest in Szczecin Open, która wczoraj miała swój finał.
23: Na pewno jakiś rekord frekwencji ostatnich lat notujemy. Cudowna publiczność szczecińska, która tu przybyła, wypełniła korty.
22: Mówi organizator Krzysztof Bobala. Park za murem przy ulicy Wszystkich Świętych zmieni się w zieloną przestrzeń. To w ramach programu Parki dla Szczecinian. Biuro Ogrodnika Miasta oraz Urban Lab Szczecin uruchomiły konsultacje, w których mieszkańcy mają wpływ na metamorfozę parku. Potrwają do 17 października.
24: Pora zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, jakie nietypowe święta mamy. Zaglądałeś już?
25: Jeszcze nie.
24: No to mamy tak, Dzień Kapsla.
25: Kapsla.
24: Tak, grało się kiedyś w kapsle.
25: A ja zbieram kapsle.
24: O, fantastycznie, to jak będę jakieś miał, to ci przyniosę jeszcze przy okazji. Do tego jeszcze mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
25: No proszę.
24: Przyjacielu, poproszę w takim razie o uśmiech.
25: Szerzej. Szeroko.
24: Jakie piękne białe ząbki.
26: No to gram.
17: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
24: Jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju. Fajny dzień. Tak wiesz, usiąść w pokoju albo położyć się na łóżku.
25: Na spokojnie.
24: I w świętym spokoju spędzić trochę czasu.

Policyjna pioseneczka w SC2 w dziesiątce hitów, bez zbędnego długiego gadania, Jamal i Policeman, który mnie przeszukuje, a znaleźć może. Portfel wypchany grubymi pieniędzmi u kogoś, bo mamy, kochani, nowego milionera, czytam w internecie. Jest w ogóle nowy rekord, bo w weekend w lotku padła najwyższa w historii w Polsce wygrana. No, ktoś przytulił prawie 45 milionów złotych. Ale to nie jest osoba ode mnie z pracy. U mnie dzisiaj wszyscy akurat w robocie stawili się w komplecie. A u was? SK2.

0: Edyta Górniak, Esterwa. A teraz Książulo. Książulo to taki znany youtuber. Odwiedza on restauracje, może słyszeliście, w Polsce. Je w tych restauracjach i mówi, czy mu smakowało, czy było niedobre. No i ostatnio Książulo zajrzał do restauracji samej Magdy Gessler. O, odważne. W Kluszkowcach dokładnie. Zamówił tam schabowego z pire i mizerią, czyli klasyk. I jak kęsnął, to aż mu się oczęta zaświeciły. Po prostu chłopak się rozmarzył i oczami wyobraźni zobaczył.
1: Mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boczki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie.
0: Takie to było dobre. SK2. Schabowy zawrócił księciuniowi w głowie. No w końcu u pani Magdy ma być tak jak u mamy.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy woda mineralna na muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
8: Nowa Toyota Yaris Cross. Już jest! Nowoczesny design, komfort, funkcjonalność i technologia, która sprawia, że każda podróż staje się przyjemnością. Teraz dostępna w leasingu Kinto One już od 555 zł netto miesięcznie. Dodatkowo przy zamówieniu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria. Poznaj pozostałą szeroką gamę modeli Toyoty i wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: I po reklamie.

0: Nakręca nas i tylko ochoty narobił Dawid Kwiatkowski swoim Café de Paris w Radiu SK2. No w sumie jest taka godzina, bo już za chwilę 15, że można sobie strzelić jeszcze jedną małą czarną. To w takim razie ja ekspresem lecę po espresso, a ekspresowym tempie też tutaj biegnie Kinga Baryga. Widziałem ją na korytarzu. Za chwilę przyjmuję stery i dla was będzie grała Westy 2 najlepsze polskie hity po newsach o 15.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Co po tych Comax?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus za

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Na szczecińskich ulicach w okolicach godziny 15 robi się tłoczno. Kierowcy, zachowajcie rozwagę na Bramie Portowej, Krzywoustego, na Placu Rodła, Wyzwolenia i na Kołłątaja. Gęście jest też na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego i na Jana Skolna. Uważajcie też na Piotra Skargi w kierunku Łękna. Prawa strona miasta, zjeżdżajcie ostrożnie jadąc z centrum na Emilii Gierczak. Termometry wskazują teraz 18 kresek na plusie. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie jest na lekko podwyższonym poziomie. Wieczorem może popadać.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
5: Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach.
4: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza też apelacji. A przypomnę, chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałtach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła je do foliowej torby. Płacz dziecka usłyszał przechodzień, który wezwał pomoc. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, podkreślają eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
4: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
7: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
4: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
1: SK2 News, Szczecin.
3: Krzysztof Baziuniak. Jutro autobusami i tramwajami w Szczecinie pojedziemy za darmo. To w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
8: Tego dnia od godziny 01 do 23.59 kasowniki i biletomaty w automatach i tramwajach będą zablokowane.
3: Mówi Krzysztof Ufland, rzecznik ZDITM-u. Nowe atrakcje w szczecińskim Domu Sportu już dostępne. Mieszkańcy mogą korzystać z głębokiego basenu dla nurków oraz brodziku dla najmłodszych. Dodatkowo 1 października ruszą zajęcia pływania Aqua Przygoda dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
9: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy w to poniedziałkowe popołudnie. Czy jest jakaś fajna rzecz, Kuba, o której chciałbyś powiedzieć, która się dzisiaj wydarzyła i możesz stwierdzić, że poniedziałek jest fajnym działkiem?
4: Ty bardzo chcesz, żebym powiedział, że ciebie widzę. No.
9: Ach, jak cudownie. Wy też możecie pisać na Messengerze Radio SK2, co sprawiło, że ten dzień jest dla was fajnym działkiem. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, a już teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
10: Pamiętam, jak mówili na mnie,

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie

0: Elektryczne gitary, jestem z miasta. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 15. Swoją drogą pytałam was o to, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co dobrego się u was wydarzyło? I Asia się do nas odezwała. Halo Asiu, jesteś?
1: Poniedziałek jest dla mnie wyjątkowo łaskawy. Mogłam przyjść do pracy godzinę później, a za każdym razem, jak muszę po coś wyjść na zewnątrz, to wychodzi słonko, niczym uśmiech w ten ponury dzień.
0: Oj, rzeczywiście, z tego słońca powinniśmy korzystać, bo przypomnę, że już za dwa dni zawita do nas kalendarzowa jesień. Ale spokojnie, niezależnie od pory roku, my wam będziemy grać najlepsze polskie hity, one sprawiają, że zawsze można poczuć się dobrze. One po prostu nas wszystkich przytulają, tak jak teraz Oskar Cyms i cały czas.

0: Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty. No właśnie, tam, gdzie wy. Również najnowsze informacje z kraju i ze świata. I skrót tych informacji przedstawi wam już teraz Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Zaatakował maczetą znajomego. Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna zadał poszkodowanemu 2 ciosy, ten trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać kilka dni po ataku.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
1: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Oprócz uszkodzenia ciała 36-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny kokainę. Teraz informacje dla kierowców. Utrudnienia na S61. To obwodnica Suwałk. Doszło tam do zdarzenia 2 samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska napotkamy utrudnienia oraz spory korek. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenie oraz śnieg. Według prognoz pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a temperatura na szczytach spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w górę.

0: Monika Brodka i miałeś być 20 minut przed godziną 16 w Radio SK2, a ja pytam was, jak wygląda wasz poniedziałek? Czy wydarzyło się coś dobrego, czy można nazwać go fajnym działkiem? No i Jacek się do nas odezwał. Halo Jacku.
1: Dla mnie działek to się zacznie za tydzień. Tu przyjdzie jesień, a ja będę się wygrzewał. Jadę ładować akumulatory.
0: O Jacku, co prawda tydzień jeszcze na ten urlop musisz poczekać, ale to już może być fajny działek, patrząc na to, że myślisz już o urlopie. SK2. A my myślimy o najlepszych polskich hitach, z którymi wracam do was za chwilę.
2: Reklama.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Be Love i Book. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity, a do tego dokładam jeszcze Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym przekonamy się już po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
7: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
6: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
7: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
6: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
8: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Kierowcy na szczecińskich drogach, zwolnijcie teraz na Chopina, Arkońskiej, Unii Lubelskiej i w okolicy Urzędu Miasta. Zachowajcie rozwagę również niezmiennie na trasie Zamkowej, Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego i w rejonie Bramy Portowej. Prawa strona miasta, noga z gazu na Gryfińskiej, Struga, Wiosennej, Hangarowej i na Batalionów Chłopskich. Termometry pokazują aktualnie 17 stopni. Niebo jest przejrzyste, natomiast odczuwalny jest chłodny, umiarkowany wiatr. Wieczorem może popadać, więc miejcie przy sobie parasolki.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
20: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
19: Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
1: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
19: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu metropolitalnego. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga. A przypomnę, dziś nasza reprezentacja rozpoczyna zgrupowanie.
21: SK2 News, Szczecin.
22: Krzysztof Baziuniak. Cała pogoń zagra dla Dymka. W najbliższą sobotę Duma Pomorza zagra w Szczecinie z Udinese Calcio. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie Roberta Dymkowskiego, chorującego na stwardnienie zanikowe boczne.
23: Będziemy wspierać legendę naszego klubu. Szykują nam się niesamowite piłkarskie emocje.
22: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Początek meczu o 17.30. Przed nami moc naukowców na ZUT. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek. W specjalnym miasteczku przy rektorze raczej nie zabraknie prelekcji, występów i smakołyków. Start o 12.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity na dobry początek. Godziny 16, coś bardzo fajnego. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia. Jeśli ktoś tego szczęścia w poniedziałek nie może znaleźć, no to my pomożemy. Ale też już za chwilę w naszym studiu Artur Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16 w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Co łączy cyberprzestępców i M-obywatela? No o tym już więcej powie wam sam Artur Jarząbek. Bo Artur Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. A teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-Obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy
3: mandat!

0: Oskar Sims i Nie musisz się bać, ale to dobrze brzmi. 29 minut po godzinie 16. Jako, że zbliża się 16.30, to czas na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Lawina pytań obrony dobiegłych. Już kilka godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na ławie oskarżonych Sebastian M. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wielka akcja stołecznej policji. 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
2: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
1: Mówi nam Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w tym sezonie dwukrotnie pokonali rywali po 3-1, ale zapowiadają trudny mecz. Niemcy w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, wygrywając 3-2. Początek jutrzejszego spotkania o 18:00.

0: Magmai Aisha 20, w sumie to już 19 minut przed godziną 17, czyli przed tą najszczęśliwszą godziną dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Spokojnie, do godziny 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Luna z numerem A może. Ale moi drodzy, przypominam, dzisiaj co prawda mamy poniedziałek, ostatnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki pokazało, że numer, najnowszy numer od Artura Rojka, Mira Fiori, podbił wasze serca i został na pierwszym miejscu. Ale wszystko może się zmienić, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie. Jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione numery, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wchodzicie i przy swoich ulubionych numerach stawiacie plusik. A ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj

0: innych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, wracam. Już za chwilę godzina 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 17 kolejne najlepsze polskie hity. W tym ten ulubiony numer od Zali. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama.
2: Nowa Toyota Yaris Cross. Już jest. Nowoczesny design, komfort, funkcjonalność i technologia, która sprawia, że każda podróż staje się przyjemnością. Teraz dostępna w leasingu Kinto One już od 555 zł netto miesięcznie. Dodatkowo przy zamówieniu otrzymasz voucher o wartości 1000 zł na akcesoria. Poznaj pozostałą szeroką gamę modeli Toyoty i wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb. Zapraszamy do salonów Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Okolice godziny 17 oznaczają zwiększony ruch na ulicach Szczecina. Kierowcy, uważajcie na Mieszka Pierwszego, na Południowej, Cukrowej oraz na Ku Słońcu. Noga z gazu na Felczaka, Bałuki, Sosabowskiego i niezmiennie na Wyszyńskiego, Gdańskiej i Energetyków. Prawa strona miasta, uważajcie w rejonie węzła Kijewo. Ponadto zwolnijcie na Struga, Wiosennej, Jasnej, Ubinowej, Gryfińskiej i Granitowej. Termometry wskazują teraz 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest na lekko podwyższonym poziomie. Spokojnej drogi.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
9: Gdy znajdował się pod autobusem, strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego. Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona. Może mieć 13-14 lat.
1: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Na miejscu pracują służby. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację krążącą w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
15: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
18: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
15: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
1: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować górskich wypraw, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ujemna temperatura ma być pochmurną. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
1: A dodajmy, jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
13: SK2 News, Szczecin.
20: Krzysztof Baziuniak. W środę w Szczecinie otworzy się Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. Stworzono je z myślą o osobach 60+, które chcą być aktywne i rozwijać swoje pasje. Przedsiębiorcy ze Szczecina i regionu wymienią się doświadczeniem. To w związku z czwartkową galą biznesu Polish Investment and Capital Academy program gospodarczy. Tematem rozmów będzie m.in. rozwijanie biznesu dzięki automatyzacji AI. W środę na ulicy Lechnińskiej w Świnoujściu rozpocznie się przebudowa. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu. Pojawi się tam nowy asfalt i chodniki. Prace mają potrwać minimum do marca przyszłego roku.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest właśnie ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada w samochody i wraca do domów. Nie, Kuba, to nie ty. Ty jeszcze zostajesz, słyszymy się za godzinę. Możesz coś powiedzieć, ale zapraszam, bo już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja Wam gram. Michał Szczygieł i Adrenalina. To dla wszystkich tych, którzy jeszcze potrzebują trochę energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.

0: Beata Kozidraki, taka Warszawa, 16 minut po godzinie 17. Gramy oczywiście Wam najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów w Radiu SK2 i za chwilę będziemy grać kolejne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zatrzymajmy się przy wiadomości od Moniki, która napisała nam: ja bardzo lubię ten poniedziałek. Dla mnie on jest na maksa fajnym działkiem, bo dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Oj, Moniko, zazdrościmy. Dopytałam Monikę, gdzie się wybiera i ona napisała, że ucieka w ciepłe kraje. Ucieka przed jesienią. To fakt, jesień zbliża się do nas wielkimi, naprawdę wielkimi krokami. Już w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No ale a propos tych wyjazdów, słuchajcie, znalazłam pewne badania i okazuje się, że 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop właśnie we wrześniu lub październiku. No można powiedzieć, że to jest taka ucieczka przed jesienią i są to trzy najbardziej popularne kierunki. Grecja na trzecim miejscu, na drugim Turcja i na pierwszym Egipt. No gdzie w tym wszystkim Polska? No po Polsce to możemy podróżować, ale w wakacje, bo wtedy jest najcieplej i najprzyjemniej.
1: SK2.
0: No chyba, że ktoś jest jesieniarą i na przykład lubi Mazury. W klimacie jesiennym, przy kominku, to też jest jakaś opcja. Ania Dąbrowska i Serce nie słucha już teraz w Radiu SK2.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz. Każdej nocy tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znacie doskonale, a teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku 1993. I co prawda mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale ten numer znam doskonale i mam do niego duży sentyment, bo to właśnie ten numer towarzyszył na kasecie nagranej przez filmowca, specjalnego człowieka, przez kamerzystę podczas wesela moich rodziców. I tak ten numer pamiętam aż do dzisiaj, bo kto jako dziecko nie oglądał filmu z wesela rodziców? No przyznajcie się, że każdy. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę, inaczej też Wielka Miłość. To jest kultowy numer, który naprawdę podbił serca wielu Polaków. I tak do dzisiaj mamy do niego sentyment i gramy wam go w Radiu SK2. Już teraz Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę. Możecie posłuchać, ale możecie też pośpiewać.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. Ten numer bardzo wam się podoba. Aktualnie zajmuje 6 miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Ten numer może poszybować w górę. A to za sprawą waszych głosów, bo jak sobie wejdziecie na sk2.pl, a tam znajdziecie zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to możecie na ten numer bądź inne numery, które wam się podobają, cały czas głosować. Wszystko w waszych rękach. Najnowsze notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki już w piątek o 18:00. Zapraszam was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale zanim to nastąpi, to wy głosujcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Kaśka Cerkwicka i Na kolana, a później będzie także Przona i Zły.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
3: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł, a do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
2: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
3: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
2: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
4: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
5: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. Kośnik ceny w dół.
7: Są mecze, które znaczą więcej. 26 września o 17:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z Udinese Calcio. To nie tylko piłkarskie emocje, ale również wspólna gra o coś ważnego. Gramy dla Roberta Dymkowskiego. Bądź z nami i dołóż swoją cegiełkę. Bilety na bilety.pogońszczecin.pl. Pogoń Szczecin, Udinese Calcio. Mecz, który ma znaczenie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. Wielu z Was wraca właśnie do domu po pracy. Stoicie w korkach, ja wiem, to nie jest najprzyjemniejszy moment w ciągu dnia, ale my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że może zrobić się nieco lepiej. Po 18:00 te najlepsze polskie hity będzie Wam grał Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem rozmowy działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Od ponad 8 godzin przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Obrona przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
12: Obrona zawsze te wątpliwości próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym.
11: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, w tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony Sebastian M. miał pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechać na tył innego auta. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a pierwszych laureatów nagrody poznamy za 2 tygodnie.
13: No i mamy to, słuchajcie, minęła godzina 18, pożegnajmy razem poniedziałek. Ten dzień już nam nie zagrozi. Wszystko, co najgorsze w tym tygodniu, prawdopodobnie jest już za nami. Można odpoczywać, a ja będę w tym czasie dobrze, świeżo grał, bo mam bardzo dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Za chwilę będzie duet, który bardzo dobrze Was rozluźni na wieczór, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Miasto budzi się. Sama prawda w tym numerze, bo jak w poniedziałek wieczorem człowiek wyjdzie z pracy, to nagle nabiera chęci do życia. Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. Teraz czas na zespół Motyle, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Śpiewają tutaj o tym, że człowiek czasami nie ma odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jak go nie zrobi, to potem żałuje. Bliżej podejdź tak. Jeśli ten numer wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. Magda Fam za nami, a przed nami artystka, która uwielbia Formułę 1 i prawdopodobnie teraz jest na urlopie, leży do góry brzuchem i nic nie musi, bo zakończyła stadionową trasę koncertową. To Sanach, która teraz otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Na razie nie wiadomo dokładnie, co planuje, ale coś będzie. Mruga do nas oczkiem. Sanach i Kapitan, już teraz w Radio SK2.

0: Bime w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość od Marisy, którą doskonale znacie z hitu Odkochaj. Marisa ostatnio wstawiła filmik na Instagrama, jak jedzie samochodem i przez przypadek trafiła na swój nowy numer w radiu i była bardzo zaskoczona, była mega wzruszona, bo myślała, że nikt tego nie gra. A fani w komentarzach jej napisali: ej Marisa, czemu ty jesteś taka zaskoczona? Przecież SK2 często gra twój numer. No właśnie o to chodzi. SK2 to jest centrum polskiej muzy. Gramy 100% polskich hitów i będzie pięknie. Od Marisy już za chwilę wam zagramy.
1: Reklama.
2: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Tych kropel deszczu w najbliższych dniach w całej Polsce nie zabraknie, a dzisiaj to, słuchajcie, nawet się pojawiły śnieżynki. Wysoko w Tatrach, między innymi na Kasprowym Wierchu, spadł dzisiaj pierwszy śnieg tego sezonu. Nie wiem tylko, czy się do świąt utrzyma, ale ewidentnie sezon narciarski się zbliża.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Witam wszystkich, Krzysztof Baziuniak. Sprawdzamy, co do zaoferowania ma dla Was w tym tygodniu Szczecin, a mapa wydarzeń kulturalnych jest naprawdę bogata. Najbliższy czwartek to propozycja dla przedsiębiorców właśnie z naszego miasta oraz regionu. Od godziny 17 w Bosaku dowiecie się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich oraz rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. To wszystko w ramach wydarzenia Polish Investment and Capital Academy, program gospodarczy.
3: Wieczorami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I w tej godzinie zagram m.in. świeży kawałek od Michała Szpaka, który w ostatni piątek był w naszym studiu i osobiście ten numer zapowiedział. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów i nawet poniedziałek może smakować dobrze. Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz czas na nowość od Michała Szpaka, który zdradził na naszej antenie, że jest szczęśliwy, bo jest zakochany i właśnie o tym napisał swój nowy numer. Co jeszcze mówił o tym kawałku, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A tymczasem gramy Michał Szpak i Kochanie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

0: Virgin w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla Was kawałek, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Przed Wami młody 14-letni talent Wiktor Sass, który w tym roku wygrał program The Voice Kids, no i to mu załatwiło bilet na Maltę. Ale on tam nie leci wypoczywać, on tam leci walczyć na juniorskiej Eurowizji, a śpiewa o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby nas grawitacja nie zatrzymała. Wiktor Sass i Gravity już teraz w Radiu SK2.
1: Everybody talks like they know the ending, like my story has already been told, but the map inside my pocket is changing.

0: Hej, to jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tych starszych, i tych młodszych, a za chwilę będzie jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów, numer, który zna każdy, Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być, czyli przyjemne kołysanie wieczorne w drodze do domu, a potem nowość od BRO, który stworzył numer dla nas wszystkich Polaków, dla wychowanych w Polsce, aktualne miejsce 8 gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: I po reklamie.

0: ale nam się przepiękny wieczorny nastrój zrobił. Ma nam w Radiu SK2 o tym, że chmury wiszą nad miastem. No ten kawałek idealnie pasuje do jesieni, która właśnie nam się zaczyna. Ale słuchajcie, w Radiu SK2 my wbrew wszystkiemu mamy cały czas też letnie hity. I po 20 na pewno będzie w Radiu SK2 Mango wakacyjne od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Witam wszystkich ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób spędzić kulturalnie jutrzejszy dzień, a mam na myśli tutaj i najmłodszych, i tych troszeczkę starszych, no to już sprawdzamy, co do zaoferowania ma dla Was Szczecin. O godzinie 9.30 spektakl dla najmłodszych zatytułowany Śnieżka. Następnie godzina 11 w Słowianinie, inspirujące wtorki seniora. Tutaj właśnie starsi mogą znaleźć fajną i kreatywną przestrzeń dla siebie.
0: Teraz to już pójdzie z górki, słuchajcie. Myślę, że o tej porze, o godzinie 20 można oficjalnie zakomunikować. Poniedziałek się już skończył. Jeśli chcecie odpocząć w dobrym towarzystwie polskich artystów, wybraliście dobre radio, SK2 gra 100% polskich hitów i w tej godzinie będzie na przykład nowość od Julii Wieniawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kamil Bednarek i jego list na antenie Radia SK2, a na naszej liście najlepszych polskich nowości czeka 30 metrów kwadratowych. I to jest wasza przestrzeń do darmowego wykorzystania. Nowy numer od Bowskiej i artysty, który nazywa się po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, że niby 30 metrów kwadratowych to niewiele, że to jest małe mieszkanko, ale może tam się pomieścić naprawdę bardzo dużo uczuć między dwiema osobami. Numer bardzo pozytywny, potrafi poprawić humor nawet po najcięższym poniedziałku. Na mnie działa. Jeśli na was też, no to dajcie nam znać. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Beata i Rzeka Marzeń na antenie Radia SK2, a ta artystka swoje marzenia w ostatnim czasie spełnia jak szalona i mówi, że to dopiero początek. Julia Wieniawa wydała nowy numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i że jej zdaniem to mało, że ona się dopiero rozkręca, największe rzeczy dopiero przed nią. Przypomnę, ona i tak dużo osiągnęła, jest znaną aktorką, gra trasy koncertowe, wystąpiła z Andreą Bocellim na jednej scenie, ale ma apetyt na więcej i o tym jest ten numer. Julia Wieniawa, 27 do gwiazd, już teraz w SK2.

0: Desu w Radiu SK2. Ta ekipa już niedługo zaśpiewa A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Świąteczna atmosfera coraz bliżej. A wcześniej, bo już za kilka minut, gram nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Prosto ze świeżo wydanej płyty. Krążek nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie brzmi nie po polsku, ale Artur Rojek zdradził w rozmowie z SK2, że takie zdanie wypowiedział kiedyś jego młodszy syn. Więcej o płycie Artur Rojek opowiedział w rozmowie z Antoniną Van Dessel. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie.
1: Reklama.
2: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
3: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary. O tym, że to już jest koniec poniedziałku. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Możemy być z siebie dumni, bo po raz kolejny nam się udało, słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec lata. Słuchajcie, jutro ostatni dzień lata, bo w środę o 2:00 w nocy zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Witam wszystkich po raz ostatni dzisiaj. Dobry wieczór, Krzysztof Baziuniak. Najbliższa sobota w Gryfinie to wydarzenie skierowane do całych rodzin. SK Family Day to idea wspierania rodzin, promocja rodziny, rodzicielstwa zastępczego oraz integracja lokalnej społeczności. W programie nie zabraknie m.in. występów artystycznych dzieci i lokalnych wykonawców czy rodzinnych stref edukacyjnych i animacyjnych. Na miejscu nie zabraknie również naszej strefy eskowych gadżetów i oczywiście dobrego nastroju. Start o 11.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
4: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
5: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze 2 lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po 2 płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem 2. Chcę Ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie, kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację. Też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale Przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, oddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej podnóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej, bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, w której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać, więc powiedziałem, No dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dętą, grający połączenie soulu i rhythm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Takim się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem od strony muzycznej czas w spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i... Tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować, bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie, raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem. bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z tym podczas odprawy na granicy mogła się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy. Nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kantkino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
2: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
6: W szkole sportowej trenowała judo, w przyszłości chciała zostać archeologiem. W życiu dorosłym dorabiała, sprzedając krawaty w jednym z warszawskich sklepików przy Puławskiej. Z kolei w Wiedniu przez jakiś czas pracowała jako modelka. Uważam, że przychodzimy na ten świat z wielką szansą, by być przyczyną, a nie efektem. Tak mówiła w wywiadzie u Ewy Raczyńskiej dla OME.pl i to chyba najlepiej podsumowuje, jak wszechstronną kobietą jest.

bohaterką tego odcinka historii polskiej muzyki jest Kajach. Katarzyna Grodzka, zapraszam. Kajach przyszła na świat w 1967 roku w Warszawie jako Katarzyna Szczot. W dzieciństwie, jak już zdążyliście usłyszeć, ważne miejsce w jej życiu zajmował sport. Ale jednak w 1985 roku postawiła na muzykę, kończąc klasę fortepianu i uzyskując dyplom. Tak się złożyło, że tuż przed maturą weszłam do studia, nagrywałam swoją pierwszą płytę i niestety matura już mnie ominęła. Później jeszcze raz dokonałam próby podejścia, próbowałam się uczyć wieczorowo, ale jakoś sytuacja ławkowa mnie nęci. Może nie powinnam się przyznawać do takich rzeczy. Mój syn zawsze na pytanie, uczysz się? Jesteś gotów do szkoły? Zawsze odpowiada, daj spokój, Albert Einstein, Steve Jobs, oni rzucili szkołę. Więc ja też rzuciłam szkołę. Wspomina artystka w programie Pytanie na śniadanie z 2014 roku. Jej kariera zaczęła się rozpędzać w 1984 roku, gdy zaczęła współpracować z Konstantym Jordiaisem, zespołami Rastar i Zgoda. Rok później wraz z zespołem Tilt nagrała kawałek Mówię ci, że...

Jednak prawdziwy rozgłos zyskała dzięki swojemu udziałowi na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku, gdzie wykonała piosenkę pod tytułem Córeczko.

Jeszcze w tym samym roku światło dzienne ujrzał krążek zatytułowany po prostu Kajach. A powstał w zasadzie przez przypadek. Pierwotnie piosenki, za które odpowiadali John Porter, Neil Black i Maciej Zębaty, miała zaśpiewać Brygida Czarnota. Jednak gdy artystka wycofała się z projektu, zaangażowano do niego właśnie Kajach. Dziś jednak artystka nie uznaje tego albumu za swój debiut. Krążek, na którym śpiewała Kajach, nie odniósł sukcesu. Co więcej, wytwórnia nie promowała płyty, na której śpiewała początkująca wówczas wokalistka. Związałam się z nieodpowiednimi ludźmi, którzy moim kosztem chcieli zarobić jak najwięcej pieniędzy, opowiadała Kajach w 2002 roku podczas rozmowy z Przeglądem. Byłam bardzo młoda i podpisałam nieopatrznie kontrakt, który mnie ubezwłasnowolnił. Z tego powodu miałam poważne kłopoty prawne. Reperkusje ciągnęły się 10 lat. Było mi bardzo ciężko. A wszystko dlatego, że nie posłuchałam dobrych rad i wpadłam w cynicznie zastawione sidła. Nieuczciwi ludzie, którzy zawarli ten kontrakt, chcieli mnie zniszczyć. Nie udało im się, choć byli tego bliscy. Dziś Kajach odcina się zarówno od płyty z 1988 roku, jak i od jej anglojęzycznej wersji, która ujrzała światło dzienne 3 lata później. Jak wyznała po latach, wykupiła cały nakład płyty i komisyjnie go zniszczyła. W 1991 roku zrobiła sobie przerwę od muzyki, przeprowadziła się do Wiednia, gdzie została modelką. 4 lata później w wielkim stylu powróciła na polską scenę muzyczną, wydając soulowy album Kamień, który uznaje za swój oficjalny debiut. Krążek promował przebój Fleciki.

To między innymi dzięki temu pozytywnemu, funkowemu przebojowi album sprzedał się w nakładzie ponad 60 tysięcy egzemplarzy i zdobył status złotej płyty. Pani Kajach na kolejny album długo nie musieli czekać, bo dwa lata później, w 1997 roku, artystka wydaje album Zebra. Promowały go single Na językach.

Zebra okazała się wielkim sukcesem. Promując krążek, artystka zagrała ponad 50 koncertów, zgarnęła też za niego 4 Fryderyki. Do dziś nakład płyty przekroczył 120 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Czy da się to przebić? Oj da. Co udowadnia współpraca Kajach z Goranem Bregowiciem, który w 1999 roku zaowocowała wspólnym albumem pod tytułem Kajach i Bregowicz. Powiedzieć, że cała Polska oszalała na punkcie tej płyty, to jak nie powiedzieć nic. Album sprzedał się w nakładzie ponad 700 tysięcy egzemplarzy w Polsce i zdobył status diamentowej płyty, stając się jednym z największych sukcesów artystyczno-komercyjnych lat 90. No bo kto nie zna prawy do lewego?

0: Co ciekawe, podczas pracy nad tym albumem Kajak była w zaawansowanej ciąży. 1 grudnia 1998 roku na świat przyszedł jej syn Roch, a album ukazał się 5 miesięcy później. Gdy opadł kurz po wielkim sukcesie albumu wydanego wspólnie z Bregowiczem, a wszelkie możliwe nagrody za niego już znalazły swoje miejsce w mieszkaniu artystki przy Parku Szczęśliwickim, macierzyństwo zaczęło mieszać się z tęsknotą za muzyką. W 2003 roku ukazała się płyta Stereotyp, promowana przez singiel Testosteron, a także mocno elektroniczny Do dna.
1: Szybko wypij mnie.
0: Album dotarł na pierwsze miejsce listy bestsellerów płytowych w Polsce, sprzedając się w liczbie 50 tysięcy sztuk i uzyskując status złotej płyty. Kajak wydeptywała też nowe ścieżki dla innych artystów. W 2006 roku, jako pierwsza, wzięła udział w nagraniu koncertu w ramach projektu MTV Unplugged, podczas którego wykonywała swoje największe przeboje. Był to pierwszy tego typu występ w Polsce, który w 2007 roku ukazał się na płycie i z miejsca pokrył się złotem. Jest to też pierwszy krążek artystki wydany przez jej własną wytwórnię, czyli Kajaks. I to właśnie dbanie o swoją stajnię pochłaniało cały czas i uwagę artystki. Fani musieli czekać 6 lat na kolejny album. Wreszcie w 2009 roku ukazała się Skała. Album mocno jazzowy, w dużej mierze akustyczny, a to singiel Skała. Od tamtego czasu popularność Kajak nie słabnie. Artystka wydaje nowe single, na przykład Po co z 2017 roku, i promuje też kolejne pokolenie artystów, bo chyba wszyscy znamy Ramię w ramię, nagrany z Vicky Gabor z roku 2020. Obecnie Kajak koncertuje, ale też jest zasypywana pytaniami od fanów odnośnie wydania nowego albumu. Na przestrzeni lat pojawiło się kilka sygnałów, że nowy krążek jest już w drodze, a jeszcze kilka lat temu na pytania o nową płytę artystka odpowiadała tak.
2: Przysięgam, nie mam kiedy zejść do studia, które mam w domu, w piwnicy, i popracować trochę. Chaos w naszym życiu, jakieś nasze wewnętrzne niepoukładania, nieszczęścia są bardziej kreatywnym gruntem, ale jednak mimo wszystko ten zen jest potrzebny, żeby funkcjonował nasz instrument. Mówię szczególnie o wokalistach, bo jak ja się nie wyśpię, jak ja nie zadbam o zdrowie, to po prostu nie będę miała czym śpiewać, bo jak coś by się stało, to ja nie pójdę do sklepu i sobie nowych stron nie kupię.
0: Tak mówiła Kajak w 2019 roku w wywiadzie dla telewizji biznesowej. Kajak ma pełne ręce roboty, wspierając coraz to nowych polskich artystów, i trzymamy kciuki, by to trwało dalej. Choć jak wiadomo, życie bywa przewrotne, a zdanie co do albumu zawsze można zmienić.

0: Magazyn lokalny.
1: Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie prosto ze Szczecina będzie historycznie. Porozmawiamy ze Stowarzyszeniem Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Zapraszam na swój materiał. Moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
2: Witam serdecznie.
1: No zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat, oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim, jak zaczęła się wasza przygoda?
2: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
1: Niby proste pytanie, prawda?
2: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu. Wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolic jest o wiele więcej. I rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób,
1: wow,
2: bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
1: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie.
2: To taki duży skrót.
1: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków? Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
2: To zależy, tak. Bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetyczne grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która no po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie, takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach, pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
1: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe, hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz, no jako stowarzyszenie, to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków,
2: a nie samo
1: hobby.
2: Tak, jak najbardziej.
3: No na początku to było bardziej, tak też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodząc z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No, na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały, bo to jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? Teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
2: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to powiedział, przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z wykrywacz metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie, na tą chwilę doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczonych Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem. To się tak już rozwinęło, Właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy no, z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
4: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć. No to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest takie hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
2: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i, no i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od niewybuchów, a są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
3: Odznakę.
2: Wow. Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi.
4: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, jak dla was pewnie, no, dla wszystkich w porównaniu do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to już to jest jakaś historia, nawet taki odłamek niewybuchu, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
3: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów, możemy połączyć, taki jakby znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym miejscu doszło do takiego starcia, tak jak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo to tajemnica, znaleźli malutki przedmiot, a ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty i możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jakąś srebrną, fajnie. Ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
2: Tak jak Łukasz wspomniał... Wątki historyczne tutaj
3: już wchodzą. Łukasz wspomniał, że ja znalazłem tą odznakę.
4: Tak.
3: I dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot, który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
4: Że to jest w ogóle zawężone grono, bo te 150 osób no, na taką...
2: W przedziale kilkuset tysięcy wojsk, dokładnie. To jest naprawdę...
3: Oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
4: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii, że to nie jest tylko, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
2: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jednym z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości. Właśnie między innymi dzięki Jankowi Siniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, o jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. Wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był w danym miejscu, co robił.
3: No właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację w tym roku, nie wiem, z 2-3 miesiące temu. Nasz kolega Paweł, wykopał duży przedmiot metalowy. Mhm. No wyglądało to jak element czołgu i właśnie szybki telefon do Janka. Janek bardzo szybko ustalił, że to jest element wieży od sowieckiego działa samobieżnego Su-85. Byliśmy zadowoleni, ale po chwili Janek mówi, czekajcie, coś nam tam uświta w głowie. Mhm. Poszukał w dokumentacji i okazało się, że na tym odcinku frontu znajdowało się tylko 3. I z tych 3 jeden tylko w tym miejscu został zniszczony. Okej, dobra, Janek grzeb dalej. Janek doszedł do tego, że w papierach sowieckich, no teraz powiedzmy rosyjskich, mhm, jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
2: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył. Ja.
3: I tego... nazwiska szok. Osób, które poległy w tym czołgu, w której znaleźliśmy ten fragment. Mhm. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
4: Ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę, bo nie, no to jest...
2: To są takie momenty,
4: zabrakło mi słów.
2: Są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie w innym sposobem można dojść po nieśmiertelnika. Bo nieśmiertelnik jest jednak takim elementem identyfikującym, a tutaj po tak naprawdę kawałku złomu dzięki Jankowi doszliśmy do tego, Janek doszedł, kto, gdzie, jak, kiedy i w jakim miejscu. To jest chyba takie clue tej pasji, którą my się zajmujemy.
4: No, satysfakcja musi być ogromna.
3: Tak. Poznawanie tej całej historii, bo wykopanie w lesie jednej monety, dwóch gdzieś tam rozrzuconych, ktoś szedł po ścieżce, kiedyś tam zgubił, jest też fajne, ale naprawdę jeszcze wrócę do tego, że ten kontekst to jest no coś fajnego. Mhm. Znajdujemy sowieckie oporządzenie. I tam było jednak do końca wojny ciężko z tym wyposażeniem. I tam bardzo było często, że ludzie podpisywali, tak jak Łukasz wspomniał, swoje rzeczy. Mhm. I znajdujemy na przykład sztućce, kubki, gdzie jest Iwan, Stiepan. Niedawno była łyżeczka, gdzie staraliśmy się odczytać nazwisko. To był jakiś żołnierz Kozuli, miał na nazwisko.
2: Miał ze Śląska chyba.
3: Ze Śląska to był nieśmiertelnik.
2: Czy ze nieśmiertelnik?
3: No, nieśmiertelnik był. To też była fajna sprawa. Nasz kolega, niedaleko Miedwia, wykopał nieśmiertelnik. Był to nieśmiertelnik Kriegsmarine, a na tych nieśmiertelnikach wypisywane było imię i nazwisko i numer tam żołnierza. I udało się ustalić, że najprawdopodobniej ten pan pochodził z rejonów Gdańska, gdzieś z tamtych, nie Gdańska, przepraszam, ze Śląska. Mhm. I został wcielony do artylerii nabrzeżnej w rejonie Francji, gdzieś nad Morze Północne. A następnie, jak tam wiadomo, Francja już z powrotem w ręce aliantów wpadła, marynarze zostali skierowani do oddziałów piechoty. I Janek też sprawdził, że tam, nie chcę zdradzić imienia nazwiska tej osoby, co jest na tym nieśmiertelniku, jest to Ślązak. I w rejonie jeziora Miedwie według dokumentów paru Ślązaków tylko było. Mhm. No ale niestety, no Niemcy dzisiaj już ukrywają dane, nie można tak sobie napisać, że dajcie mi imię i nazwisko i że tam wszystko sprawdzą wam, ale wiadomo, że byli Ślązacy i to była dosłownie garstka, która tam walczyła i tu też wracamy do kontekstu, że znowu coś mamy, coś gdzie co możemy dopisać i naprawdę to jest kolosalna dla nas frajda, jeżeli to wtedy wykopiemy.
2: Często uzupełniamy tą całą układankę o ten jeden puzzle, który brakuje tej całej historii. To też wielką przyjemność sprawia.
3: No tak, wracając do tego jeszcze, ten powiem, swego czasu przecież Janek też na pewnej pozycji za Szczecinem wykopał papierośnicę, kawałek sztućca i jeszcze coś, bo imię i nazwisko tam wyryte i jeszcze coś, już nie pamiętam. I Janek odkrył, że ta osoba skąd zaczęła swój szlak bojowy, gdzie skończyła, że przeżyła wojnę, gdzie jest tam jego ten, potem rodzina była, bo rodzina tamten już tam nie była zainteresowana, żeby te rzeczy otrzymać.
4: Tak, nie była, bo też o tym też mi się nasunęło na myśl, że...
3: Nie zawsze. Tak? Tak, nie zawsze chcą. Najczęściej no to oczywiście ze strony niemieckiej nie chcą odzyskiwać rzeczy, bo oczywiście mój tata, czy tam dziadek nigdy nie walczył w Polsce, prawda? No ale tutaj cała historia od początku szlaku bojowego po sam koniec była zapisana. Idealnie mógł sobie dopasować, nie?
4: No ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy pana Janka.
3: Bo
4: naprawdę robi to wszystko wrażenie.
3: Bo dużą głowę do takich rzeczy.
2: Janek tak naprawdę też dzięki wiedzy Jankowi też upieramy się na tej wiedzy, którą przelał na papier. Janek wydał książkę Bitwa Narodów. Jan Sinius, więc on te wszystkie wydarzenia, które działy się tutaj stricte w II wojnie światowej, właśnie opisał w książce. Bardzo fajna lektura, polecam. Fajnym językiem napisana, wciąga. I teraz akurat szykuje się na drugi tom. Drugi tom nie będę zdradzał, ale jest kontynuacją. Natomiast no już w tym pierwszym tomie fajne wydarzenia są opisane. I my często, będąc w lesie, znajdując pewien kontekst różnych elementów, stawiamy taką kropkę na i, bo niektóre rzeczy nie są... Chociażby sytuacja, która miała miejsce na samym początku naszego stowarzyszenia, co to też mi tak zapadła w pamięć. Janek w książce opisywał, że w danym regionie stał karabin, który zestrzeliwał iły, radzieckie samoloty, które tutaj strzelały w Niemców nadchodzących i tak... w Niemców strzelały nadchodzących i tak dalej, i tak dalej. To takim właśnie poszukiwaniami, takim tak naprawdę przypadkiem, bo idąc w lesie, to się obiera jeden kierunek, bądź dany region się przeszukuje, to miejsce tego działa znalazłem. Było tam kilkadziesiąt łusek tego kalibru i na 99% to właśnie było to działo, które on opisywał w książce. Umiejscowienie tak naprawdę co do metra, gdzie ona się znajdowała. Więc to są takie rzeczy, które z taką radość sprawiają przy poszukiwaniu.
4: A już się znaliście z Jankiem?
2: Jak? Wtedy tak, tak. Mhm.
4: Mega. Powiedzcie mi proszę, jak wybieracie miejsca swoich poszukiwań? Czym się kierujecie? W jaki sposób się przygotowujecie? I jak długo to trwa? Bo pewnie ciężko odpowiedzieć, bo to pewnie są różne jakby etapy, czy krótsze, czy dłuższe, no ale byście mogli powiedzieć, jak wybieracie miejsca?
2: Chyba takim jedyną taką, znaczy może nie jedyną, jedną z głównych baz wiedzy są to zagraniczne raporty wojenne, z których Marcin bardzo często korzysta. Ostatnio mnie właśnie uczył, jak odczytywać, jak zaznaczać, odczytywać dane. Tam jest wszystko opisane. Jaka jednostka, gdzie walczyła, którędy szła. No jesteśmy w takim miejscu, Szczecin jest głównym tutaj tak naprawdę największą bitwą, była II wojna światowa i tego jest na każdym kroku. Tu, jak na jakim skrzyżowaniu nie pójdziemy, mamy ślady II wojny światowej. Gdziekolwiek w lesie nie pójdziemy, czy jako grzybiarze, czy jako spacerowicze, też te ślady II wojny światowej mamy. Czy to w postaci nieszczęsnych niewybuchów, które zostały, czy to chociażby wyryte swoje inicjały, bądź inne różne rysunki na drzewach przez Armię Czerwoną. Więc tych śladów II wojny światowej jest mnóstwo. I szczególnie nie trzeba się gdzieś głowić nad tym wszystkim, żeby szukać.
4: No bo samo miejsce jest już częścią historii.
2: Natomiast pogłowić się tylko trzeba, czego szukać w danym miejscu. Na podstawie między innymi właśnie tych zagranicznych map, zagranicznych dokumentów wojennych.
3: No ale teraz w tych czasach też, jak już detektory stały się bardziej popularne, to jednak czasem nie opłaca się iść na takie miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie. Gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku, czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś coś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka, może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic, po prostu cały czas tam był las, może kiedyś było pole, jak nie było map, i 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
2: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy, po prostu leżały w dołku, dosłownie dołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30. I skąd one się tam wzięły?
4: Ale może jest,
2: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
4: Ale one były zakopane?
2: Tak, tak, było wszystko pod ziemią.
4: No tak, tak, tak.
3: W głębokości 20-30 cm.
4: No może ktoś ukrył po prostu.
3: Znaczy, wątpię, żeby ją ukrył, bo to
4: uciekając po wojnie.
3: Nie, to były z XVIII wieku.
4: A z XVIII wieku,
3: tak,
4: przepraszam.
3: Tak, patrząc na to, to były jak na nasze teraz standardy drobne. Mhm. Tam były części talara, to były ogólnie części talara, okay. I nawet dzisiaj, jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
2: To popularny, popularna moneta.
3: Tak, jak komuś się portfel otworzył, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? No, ale to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów, bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Mhm. To było najpłudziej, nikt tego kiedyś nie zbierał, to wywalało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwaczy były śmieciami.
4: A, okej.
3: Okay. Po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał trzy całe hełmy, mm-hmm, na przykład, nie? Mm-hmm.
2: No i... To też. Z drugiej strony, z biegiem lat, technologia poszła do przodu i nam ułatwiła. Mówię tu o sprzęcie. Mhm. Kiedyś głównie były analogi, macki saperskie, inne druty, którymi się manualnie szukało w ziemi, w takich właśnie, tak jak Marcin przedstawił, w punktowych miejscach. Mhm. Z biegiem lat sprzęt wyeluował i technologia poszła do przodu i z analogowych przeszliśmy na cyfrowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach. Natomiast patrząc od strony, gdzie poszukiwać, no to kiedyś człowiek się opierał na starych mapach, na starych książkach, musiał to przeczytać.
4: Tak.
2: Nie każdy do tego tak podchodził, więc to też była garstka. Na tę chwilę dzięki i przez internet dostęp do takich danych ma tak naprawdę każdy.
4: Tak.
2: To są ogólnie dostępne dane. Każdy, kto chce znaleźć, się znajdzie. Więc z jednej strony to nam ułatwiło poszukiwania, ale z drugiej strony, w cudzysłowie można tak nazwać, konkurencja, czyli miejsca te najbardziej popularne są, tak jak Marcin wspominał, dołek przy dołku przeszukane, to widać w terenie. Nawet jeżeli ktoś zasypał dołek, to i tak jednak ta ściółka w tym dołku potrzebuje paru miesięcy. Paru miesięcy, żeby powrócić do takiego stanu pierwotnego, mimo to, że się to warstwami ziemi fajnie można poukładać, to jednak te ślady od poszukiwań są i internet pomógł, ale też troszeczkę przeszkadza.
4: Tak, dokładnie. Dlatego ja już nie będę ciągnął za język, jeżeli chodzi o miejsca poszukiwań, po co robić wam konkurencję, po co tutaj za dużo powiedzieć.
3: Znaczy tutaj ci się wtrącę, akurat tutaj nie chodzi tyle o konkurencję. Tak jak mieliśmy my przykład kiedyś, udostępniliśmy miejsce, w którym poszukiwaliśmy, pokazaliśmy, że jest dużo przedmiotów.
2: I na jednym zdjęciu był jeden taki fragment, który jak znał to miejsce, ten teren, jest ze Szczecina, to się domyślał.
3: Tak, i parę dni później nagle się dowiadujemy, że to miejsce jest, wygląda jak normalnie...
2: Po rykowisku dzików. Czyli jak na Księżycu.
3: Krajobraz księżycowy jest, że jest zryty, że są dołki wykopane, że pełno żelastwa na wierzchu.
4: To dziki to nie były.
3: Nie, dziki. I tutaj też jest dla nas właśnie pod tym względem minus, bo dobrze żyjemy z leśniczymi. Tak, wykopujemy dołek, zakopujemy, leśniczy jest zadowolony. Ale też właśnie, tak jak mówię, szara strefa jest, gdzie w nocy z latarkami chodzą. Chociaż przyznam, że też kiedyś się chodziło, bo jest wygodniej w nocy z latarką pochodzić, ale tu typowo chodzą osoby, które nie respektują prawa, nie respektują tego, że na przykład są miejsca archeologiczne, gdzie nawet my nie dostaniemy zgody. Nawet jakbyśmy usilnie prosili, nie dostaniemy tam zgód. Wchodzą, dewastują, niszczą zabytki.
4: Jest to taki szaber, można powiedzieć.
3: No też, taki jest też. I właśnie dlatego też staramy się nie udostępniać pewnych miejsc, bo też zdarzało nam się znaleźć przedmioty, które mają 2000 lat, 3000 lat mają i absolutnie wtedy staramy się nie udzielać żadnych informacji pod względem tego. No, nikt z nas tego, znaczy z poszukiwaczy takich bardziej myślących, nie udostępnia, bo wiemy i zakładamy wprost, że tam pojawią się osoby, które to przekopią dosłownie, jakby stado dzików tam weszło. I my wtedy też mamy przez to problemy, bo WKZ to sprawdza. I my możemy nie dostać następnej zgody na dany teren. Też musimy uważać właśnie z tym, z pokazywaniem rejonu, gdzie. Bo niektóre rejony naprawdę, które są, jakby wcześniej rozmawialiśmy, są na mapach, a których nie ma. I my znajdujemy je przez przypadek. I to osoby inne postronne nie wiedzą o tym terenie, ale przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
2: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej. Czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo, no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
3: Zdarza się u nas tak, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
4: Nie? No to bardzo nielegalne.
2: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy można powiedzieć trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografie i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest okej. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech, w raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest.
3: Znaczy wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
4: Szczątki.
2: Szczątki. Całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej. To wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
3: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
2: I to właśnie
3: my
2: to jest ten.
3: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
2: Buty, mundur.
3: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, i oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła, dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy, czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie, co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. Te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem i dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. Mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelny. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
4: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi, czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? Czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
2: Ciężko porównywać jedno do
4: drugiego. Przedmiotów do jednak osób, które żyły.
3: Ciężko, to zależy, kto czym jakby się interesuje. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. No, dla mnie jest Dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i to pasuje, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
4: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę.
1: Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszamy was na kolejne rozmowy. Krzysztof Baziuniak, pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.
0: Magazyn muzyczny.
5: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
5: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
5: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: świat ma tyle dobrych stron, ze wszystkich jakie są, najlepszą byłaś mi.
1: Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
0: Jak

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi braknie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcem šíkať. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce byť jak Mona Lisa. Mám cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: SK2 Stettin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Polska 2 Szczecin.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.